0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

0: Jeszcze razem z nim, no jasne, Will You Be There, to był Michael Jackson. Mieliśmy zimowe przesilenie, mieliśmy w tym roku letnie przesilenie. Mamy teraz przesilenie tygodniowe, czyli witamy w środę. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska, Piotr Jaworski. Jesteśmy z wami, budzimy się w ten dzień środkowy i mamy godzinę szóstą. 8 lipca w kalendarzu, a nasz program zaczynamy jak zawsze od wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
1: Silny wiatr na Pomorzu. Wciąż obowiązują czerwone alerty. To najważniejszy poranek dla maturzystów. O 8.30 wyniki egzaminów. Argentyna i Szwajcaria w ćwierćfinałach mundialu. Z powodu silnego wiatru do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, poinformował późnym wieczorem gdański magistrat. Alerty na Pomorzu przed silnym wiatrem obowiązują jeszcze przez kilka godzin. Dla powiatów puckiego i nowodworskiego synoptycy wydali alert trzeciego, najwyższego stopnia. Tutaj wiatr może w porywach osiągać do 120 km na godzinę. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr i burze także na południu Polski. Sporo pracy mieli strażacy w Małopolsce. Wiatr łamał konary drzew i uszkodził dachy kilku budynków koło Bochni. Do groźnej sytuacji doszło też koło Wieliczki, mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
2: Drzewo przewróciło się na jadące samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną.
1: Jedna osoba została ranna, ale nie wymagała hospitalizacji.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Maturzyści odliczają o 8.30. Poznają wyniki egzaminów maturalnych, a te liczą się w rekrutacji na studia. Wynik można sprawdzić na dwa sposoby: w internetowym systemie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub osobiście odbierając świadectwo w swojej szkole. Jeśli komuś powinęła się noga i nie zdał, pod koniec sierpnia będzie poprawka, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
4: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30% progu zdawalności tylko z jednego przedmiotu.
1: Takiej szansy nie będzie miało około 100 maturzystów, których przyłapano ze smartfonem na egzaminie. Ci muszą zaczekać do przyszłego roku. Szwajcaria wygrała z Kolumbią w rzutach karnych 4-3 w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był bezbramkowy remis. Szwajcarzy są ostatnim ćwierćfinalistą mundialu i o półfinał powalczą z Argentyną, która pokonała Egipt 3-2.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
0: Jeśli ruszycie w stronę Bielska Białej i Beskidu Żywieckiego, to uważajcie na drodze S1. Między Mysłowicami a Techami na drogowcu traficie w dwóch miejscach, a kolejne utrudnienia spotkacie kawałek za Czechowicami.
5: Cała masa utrudnień także na południe od Rzeszowa. Tam trwa budowa ekspresówki S19. Jadąc na Krosno i dalej do granicy ze Słowacją, musicie bardzo uważać na znaki i ograniczenia.

0: Sponsorem programu jest właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych. Ulica Wrocławska 88.
1: Pogoda.
2: Środa ma być najchłodniejszym dniem w tym tygodniu. Na Podlasiu dziś zaledwie 13 stopni. 18 ma być w Gdańsku, 19 w Warszawie, 20 w Krakowie, 22 we Wrocławiu i Szczecinie. Miejscami może popadać deszcz, a nad morzem wciąż silny wiatr.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
0: Sponsorem programu była właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych. Ulica Wrocławska 88.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
3: Dzień dobry. Po szóstej pojawi się u nas kebab oraz bardzo stare miasto z widokiem na parawan.
4: Po szóstej zaczniemy też poszukiwania najgorszego tekstu na wakacyjny podryw w stylu kręcisz mnie jak mikrofalówka talerz.
3: Ulala.
4: To
3: my,
4: Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Jest 6:04 w środę, no i gramy na to jak na lato. Aha, i take on me.

0: 11 minut po 6. W środowy poranek wita Was słoneczna brygada Radia Złote Przeboje. 8 dzień lipca mamy, no to czas teraz zajrzeć do kalendarza.
1: 669 lat temu Łeba uzyskała prawa miejskie.
2: Wow, kiedyś z miasta roztaczał się, to musimy przypomnieć, wspaniały widok na morze, aż w końcu ktoś wymyślił parawan.
1: Dzisiaj obchodzimy też Dzień Gier Wideo oraz Światowy Dzień Kebaba.
0: A czy ktoś z Państwa słuchaczy kochanych zajada z rana baraninę na grubym z ostrym? Dajcie znać, czy świętujecie Dzień Kebaba. 2, 2, 4, 4, 3, 0. Zaczynamy apel poranny. Dzwońcie. A my gramy już teraz Donne Summer. No może nie widać tego za oknami, ale faktycznie lato. 11 minut po 6. Gramy na to, jak na lato.

0: One Night in Bangkok i Murray Head. To jest piosenka, która ma nam przypomnieć, że co się wydarzyło w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. Co się wydarzyło na wakacjach w Mielnie, też może zostać na wakacjach w Mielnie, chyba że już jest tak grubo, że przy tej pogodzie stosunkowo łatwo, tu chcemy powiedzieć, można albo zwiewać, albo spływać. To jest Słoneczna Brygada Radia, Złote Przeboje, 19:06.
1: No bo powszechnie wiadomo, że Mielno niszczy każdego, zwłaszcza taką zimową pogodą w środku lata. A za chwilę u nas szwedzki zespół, w którym występowała Polka Dominika Pęczyńska. Mowa oczywiście o zespole Army of Lovers z naszych ulubionych lat 90. Crucified. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
7: Teatr, muzyka, cyrk i niezwykłe widowiska. Wszystko w samym sercu Świdnicy. Od 10 do 12 lipca Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na 28. Festiwal Teatru Otwartego. Przez 3 dni czekają na Ciebie spektakle plenerowe, koncerty, animacje dla najmłodszych, kino pod chmurką i efektowne pokazy ognia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy program znajdziecie na www.sok.com.pl. Widzimy się w Świdnicy.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: To była grupa Johnny Hates Jazz. Jest w pół do siódmej. To jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przyboje. Przypominamy, że dzisiaj urodziny obchodzi nadmorskie miasto Łeba. A jak ktoś ma Łeba na karku i już w dodatku na nogach, ten dzwoni do Radia Złote Przyboje i się melduje. 2244430. A państwo to już w pracy. Halo?
1: Dzień dobry, kochani. Ja jestem jedną z tych osób, które uwielbia chodzić do pracy.
0: No proszę.
1: Jestem położną i wszystkim życzę, aby mogli chodzić do pracy z taką werwą i z taką ochotą jak ja. Pozdrawiam wszystkie położne pracujące w Polsce.
2: A my ściskamy wszystkich, którzy z radością pędzą do pracy.
0: Tak.
2: Tym bardziej, jeśli to nie radość z tego, że tym na urlopach popsuła się pogoda.
0: Tak.
3: 2244430 to z kolei numer dla spóźnionych do Radia Złote Przeboje na apel poranny. A teraz Tina Turner z przypomnieniem, że jesteście the best. No, dzisiaj jest środa, tydzień nabiera rozpędu. Jest super, no i my gramy na to jak na lato. Bo kto, jak nie my? Dokładnie 29 minut zostało do siódmej.

0: 22 minuty pozostały do siódmej. Z wykształcenia lekarz stomatolog, a jego przygoda z muzyką zaczęła się jeszcze na studiach, bo występował jako DJ w sztokholmskim klubie Alphabet Street. Dr. Alban dla nas zagrał sing Aleluja. No i żeby być precyzyjnym, do Wielkanocy pozostało 264 dni. Dzień dobry.
1: No to kochani, Aleluja i do przodu chciałoby się zakrzyknąć. Za 22 minuty będzie godzina siódma. To my, Słoneczna Brygada, no i gramy na to jak na lato. Hugh Lewis and the News i The Power of Love, piosenka z filmu Powrót do przyszłości. Taka bardzo rozkoszna 41-letnia piosenka pojawi się już za chwilę. Zróbcie głośniej, bo będzie naprawdę super.
2: Radio Złote Przeboje.

0: projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest RS.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Jak się nie można opalać, jak nie można nęcić gołą klatą, to można chociaż zaimponować intelektem, dobrze mówię? Dlatego dzisiaj w drodze do jej serca albo jego prosimy was o najgorsze teksty na wakacyjny podryw.
2: Coś w stylu wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mam przejść przed tobą jeszcze raz?
3: dobre, ale ja wolę na przykład tak, czy twój tata był złodziejem, bo ukradł gwiazdy z nieba i włożył je w twoje oczy.
1: Jednak stawiam na nowoczesność i to kręcisz mnie jak mikrofalówka Thales.
3: Dobre.
1: To na mnie robię cały czas wrażenie. A teraz wy dzwońcie z najgorszymi tekstami na wakacyjny podryw pod numer 22444 i 30.
3: Albo piszcie na poranek@złoteprzeboje.pl. Za najbardziej obciachowy tekst mamy złotą kawę porannego programu w prezencie. 22444 i 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Kolorowe, Eva Bem, klasyk, cudowny. 4 minuty przed godziną 7:00, to my, Słoneczna Brygada w radiu z Złote Przeboje, a teraz wystąpi terapia długotrwała, kosztowna i w dodatku nie wiadomo czy skuteczna. A kogo leczymy?
1: Jak uzdrowić połamaną, poobijaną służbę zdrowia. Wczoraj była narada, dziś mamy poznać plan. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 7:00.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu podpowiadamy, jak przetrwać upały.
2: Sprawdzimy, w jaki sposób powinniśmy się schładzać.
1: Doradzimy, jak skutecznie się nawadniać i jak chronić się przed udarem.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Budownictwo w Wałbrzychu? Tak! Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa. Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu. Dyplom cenionej uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Reklama. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
16: Mamy godzinę 7, 8 lipca w kalendarzu i to jest środa, a przed nami wiadomości Radia Złote Przewoje, Iwona Barańska.
17: Po naradach z NFZ-em rząd przedstawi plan zmian w służbie zdrowia. Poznań bliżej nocnej prohibicji w całym mieście. Mieszkańcy są za. Wawel ogranicza zwiedzanie. Powodem troska o zabytki. Rząd ma dziś ogłosić pomysły resortu zdrowia na poprawę systemu. Wczoraj trwały w tej sprawie narady z premierem i NFZ-em. Pracowaliśmy nad tym przez ostatnie kilkadziesiąt godzin, mówi Donald Tusk.
18: I będziemy dalej działać na rzecz nomen omen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia. Wszędzie tam, gdzie to w trybie pilnym jest możliwe. Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
17: Premier zaznaczył, że część zmian będzie wymagała nowelizacji ustaw, a to będzie oznaczało więcej czasu. Coraz więcej ofiar oszustwa giełdy kryptowalut. Choć o aferze Zonda Krypto zrobiło się ostatnio ciszej, śledztwo wciąż nabiera rozpędu. Do prokuratury regionalnej w Katowicach zgłosiło się już blisko 4000 pokrzywdzonych. Nadal nie przesłuchano najważniejszej osoby, czyli prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala, który według medialnych doniesień ukrywa się za granicą. Mieszkańcy Poznania chcą nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Zakończyły się właśnie konsultacje społeczne w tej sprawie. Wynika z nich, że ponad 80% 20% ankietowanych mieszkańców jest za rozszerzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. Nocna prohibicja sprawdziła się już na 5 osiedlach w mieście, mówi radny Przemysław Plewiński.
19: Chodziło o zlikwidowanie takich gorących miejsc, jak chociażby na Łazarzu był czy na Jeżycach. Policja wiedziała, że musi tam wysyłać dodatkowy nocny patrol wokół tego miejsca, bo tam działo się. Były hałasy, były sprzeczki, były śpiewy i to było uciążliwe dla mieszkańców.
17: Radni zadecydują o objęciu całego miasta nocną prohibicją, prawdopodobnie tuż po wakacjach. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu spodziewanych upałów. Niektóre reprezentacyjne wnętrza wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Sport w 30 sekund.
20: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich mistrzostw świata. Obrońcy tytułu w niesamowity sposób odwrócili losy meczu z Egiptem. Jeszcze w 79 minucie przegrywali 0-2, ale ostatecznie wygrali 3-2. Gole nie padły w meczu Szwajcarii z Kolumbią. Sprawa awansu przesądziły rzuty karne, które lepiej wykonywali Helweci. Znamy pierwszych półfinalistów Wimbledonu. Amerykanka Coco Gauff wygrała z Jessicą Pegulą, a Czeszka Karolina Muchowa z Japonką Naomi Osaką. W męskim turnieju rozstawiony z jedynką Jannik Sinner pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa, a Nowak Djokovic po 5-godzinnym thrillerze wygrał z Felixem Orze Aliasimem z Kanady.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Pogoda.
17: Pomorze dziś wciąż z bardzo silnym wiatrem. W całej Polsce słońce na przemian z chmurami i deszcz, który może miejscami popadać. Chłodno. Na termometrach od 13 stopni w Białymstoku, 18 w Gdańsku, 19 w Warszawie, do 22 we Wrocławiu. Letnie temperatury w prognozach dopiero od weekendu.
2: Radio Złote Przeboje, 91,8 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
16: Dzień dobry. Po siódmej po raz nie wiadomo, który już spróbujemy w naszym pięknym kraju zbudować drugą Japonię.
21: I po siódmej dowiecie się, po czym poznać naturalne all inclusive. To Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Kłaniamy się w dzień środkowy. Dokładnie 4 minuty po siódmej gra dla nas Roxette. I see you

0: Takie Złote Przeboje w środowy poranek może grać tylko Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. 10 minut po 7 mamy sezon ogórkowy i w poszukiwaniu odpowiednio smacznych ogórków zawędrowaliśmy aż do Japonii, bo mają tam ciekawe wyrażenia.
1: Takie, które nie mają odpowiednika w języku polskim. Na przykład hara hachibu, czyli to jest umiar w jedzeniu. Spożywanie pokarmu do momentu uzyskania 80% sytości.
2: Pięknie, pięknie. No u nas takiego słowa nie ma i nie będzie, bo jak tracisz majątek na wakacyjny obiad, jedyne co przechodzi ci przez usta to jedz zapłacone. To my, Słoneczna Brygada w radiu Złote Przeboje, a tu już Sophie B. Hawkins, smaczna i dietetyczna, jak konserwa turystyczna, jest 11 minut po 7.

0: Save Your Kisses For Me i grupa Brotherhood of Men. Wyobraźcie sobie, że ta piosenka w 1976 roku wygrała konkurs Eurowizji. No kiedyś to się piosenki na Eurowizji śpiewało, nie to co teraz.
1: No i komu to przeszkadzało, tak? To tegoroczna zwyciężczyni z Bułgarii. Może sobie już odpuśćmy, tylko skupmy się na doskonałych przebojach lat 80. Za chwilę na naszej antenie Wanda i Banda Hi-Fi. Zostańcie z nami.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu. Reklama.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Teatr, muzyka, cyrk i niezwykłe widowiska. Wszystko w samym sercu Świdnicy. Od 10 do 12 lipca Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na 28 Festiwal Teatru Otwartego. Przez 3 dni czekają na Ciebie spektakle plenerowe, koncerty, animacje dla najmłodszych, kino pod chmurką i efektowne pokazy ognia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy program znajdziecie na www.sok.com.pl. Widzimy się w Świdnicy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Summer Jam. Jeśli jam, to najlepiej truskawkowy, atrakcyjny, gdyż nie tani, proszę państwa. Gramy na to, jak na lato w radiu. Złote przeboje, minuta po w pół do ósmej. Ponieważ mamy wakacje, a budżet oczywiście się nie spina, to mamy wiadomość, która ucieszy wszystkich. Nie musi być w wakacje na bogato, ale powinno być na zielono.
1: A ja już tłumaczę dlaczego. Otóż ledwie 2 godziny spędzone tygodniowo na łonie natury, wśród zieleni, sprawią, że będziemy zdrowsi i będziemy mieli lepsze samopoczucie.
2: No to wyjaśnijmy w takim razie od razu. Leżak przy hotelowym basenie to nie jest prawdziwe łono natury. Nie. Prawdziwe rozpoznacie po tym, że w ramach All Inclusive dają tylko poziomki, jagody, no i komary. No to teraz u nas piosenka uskrzydlająca dla wszystkich, którzy na ostatnią chwilę szykują się do pracy. Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Tak wam gramy. 29 minut zostało do

0: Do You Think I'm Sexy? To był Rod Stewart, który zanim został gwiazdą, miał za sobą, no, niezbyt udaną, ale jednak karierę piłkarską. I tutaj chcieliśmy przypomnieć, że Polacy na mundialu nie przegrali jeszcze ani jednego meczu. Kochani, normalnie czat. To jest Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje za 28.
1: Miles Davis, Alicia Keys, Prince i Justin Timberlake. Wiecie, co ich łączy? No, zgodnie wszyscy twierdzą, że Earth, Wind and Fire to ich ulubiony zespół wszechczasów. No i my także kochamy Złote Przeboje od tej kapeli i za chwilę zagramy jeden z nich. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Zadzwońcie.
1: Jak doskonale wiemy, pogoda się aktualnie załamała, a jeśli nie można się opalać i pachnieć kusząco SPV-em, no to można chociaż zaimponować intelektem. No i dlatego dzisiaj zbieramy najgorsze teksty na wakacyjny podryw.
2: Coś takie w stylu: jesteś jak kebab o trzeciej nad ranem, strasznie cię potrzebujesz.
1: Dobra, teraz wy, 2-2-4-4-3-0.
3: Najgorszy podryw, jaki był, to chłopak, który, no, chwilkę się z nim spotykałam i przyjechał któregoś razy i mówi: słuchaj, zostaniesz moją dziewczyną? No ja po dłuższym namyśle stwierdzam, że nie. Na co on? No to nic, trudno, wstępuję do seminarium.
4: Najgorszy podryw, było to w klubie, podchodzi do mnie koleś, zresztą wiedziałam, że jest prawnikiem, bo miejscowość nie za duża, i mówi tak: cześć, maleńka, jestem w trzecim progu podatkowym.
5: Słuchajcie, chcemy jeszcze. Może być raj podatkowy, a może być nawet podryw na zwrot z fiskusa. Dzwońcie z najgorszymi tekstami na wakacyjny podryw, jakie słyszeliście. Dzwońcie pod 2-2-4-4-3-0 albo piszcie na poranek@złoteprzeboje.pl. Za najbardziej obciachowy tekst mamy złotą kawę poradnego programu w prezencie. 2-2-4-4-3-0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: The Locomotion, Kyle Minogue, gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Kochani, gdybyście w okolicach Warszawy zauważyli przelatujące parawany plażowe, to to jest efekt wakacyjnej pogody nad polskim morzem.
1: Silny wiatr tak. Nad Bałtykiem jest rzeczywiście i tutaj nie ma żartu, bo wciąż obowiązują czerwone alerty. Szczegóły już za kilka minut w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama.
7: 8 dzień lipca mamy dzisiaj w kalendarzu. To jest środa, jest 8. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
8: Wichura nad Bałtykiem. Ewakuowano obozy i wstrzymano promy. Koniec z fałszywą ekologią. Rząd szykuje nowe przepisy. I już za chwilę wyniki matur. Dla tysięcy uczniów to decydujący moment. Wiatr na północy Polski wciąż przybiera na sile. Synoptycy ostrzegają przede wszystkim mieszkańców Pomorza, Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Już wczoraj w związku z ostrzeżeniami niektóre obozy harcerskie zostały ewakuowane w bezpieczne miejsca. Część promów do Szwecji wstrzymała kursy. Do odwołania zamknięto też molo w Brzeźnie. Służby apelują o ostrożność i niezbliżanie się do morza. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem zostały przedłużone do jutra. Z powodu przewrócenia się drzewa na sieć trakcyjną wstrzymany jest ruch pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. Bez zmian ekonomiści są niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni dziś stóp procentowych. Taka decyzja oznaczałaby, że raty kredytów zostaną na obecnych poziomach. Ostateczną decyzję Rady poznamy po południu. Rząd za zakazem informowania, że produkt jest ekologiczny, jeśli nie ma na to dowodów. Zgodnie z założeniem projektu nowe przepisy powinny wejść w życie jesienią. To ma ukrócić praktyki z nazywaniem produktów, które z ekologią nie mają wiele wspólnego, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Informowanie czy wprowadzanie w błąd konsumentów, że dany produkt jest bezpieczny ekologicznie. To znaczy, jeżeli nie ma na to żadnych dowodów, to producent nie będzie mógł umieszczać na opakowaniach, że coś jest eko, że coś jest ekologiczne, że coś ma niski ślad węglowy, jeśli to wprowadza w błąd.
8: Jeśli nie będzie na to wiarygodnych dowodów, z produktów będą musiały też zniknąć oznaczenia zielony lub przyjazny dla środowiska. Emocje sięgają zenitu już za niecałe pół godziny. Maturzyści poznają swoje wyniki egzaminów. Dla wielu to koniec tygodni stresu. Dzięki wsparciu znajomych przetrwałam ten trudny okres, wspomina zeszłoroczna maturzystka.
10: Na pewno był to stresujący okres. Otwierałam te wyniki w pracy na przerwie.
8: Wynik matur ma duże znaczenie w rekrutacji na studia. Wyniki będą dostępne w internetowym systemie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych. Ulica Wrocławska 88.
12: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
2: Pogoda.
8: Na Podlasiu dziś zaledwie 13 stopni w ciągu dnia. Środa ma być najchłodniejszym dniem w tym tygodniu. W Gdańsku będzie 18 stopni, w Warszawie 19, w Krakowie 20, we Wrocławiu i w Szczecinie 22. Miejscami może popadać deszcz, a nad morzem wciąż silny wiatr.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
11: Sponsorem programu była właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych. Ulica Wrocławska 88.
12: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
6: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
13: Pieniądze szczęścia nie dają. Wiadomo, a dlaczego? No, po ósmej rozkmini to sam Arnold Schwarzenegger.
7: Po ósmej wybierzemy też najgorszy tekst na wakacyjny podryw. Znacie taki? To nie czekajcie, tylko dzwońcie pod numer 224430. Słoneczna Brygada Radia Złote Przewoje poleca się i czeka na was. No i gramy na to jak na lato. 4 po 8, Jelly Halliwell, It's Raining Men.

0: Life. Tak, Death 3 gra nam w środowy poranek na antenie Radia Złote Przeboje. Dokładnie 10 minut mamy po 8. Trwa pierwszy turnus wakacji, a większość z nas ciągle jeszcze zbiera kasiorę na urlopowe przyjemności. No i dla nich wiadomość szokująca od samego Terminatora.
1: Arnold Schwarzenegger wyznał ostatnio, że pieniądze szczęścia nie dają i dodał tutaj cytat: mam teraz 50 milionów dolarów, ale jestem tak samo szczęśliwy jak wtedy, kiedy miałem 48 milionów dolarów.
2: Co oznacza, że możemy w wakacje wydać 2 miliony dolarów i ciągle być szczęśliwi, nie?
1: No tak, tak, ale ty nie masz 2 milionów dolarów przecież.
2: No tym bardziej. No to kochani, Lucy, gramy na to jak na lato. George Michael, jego Fate jest 11 po 8.

0: Tora, Tora. Tytuł zaczerpnięty z języka japońskiego. Holenderski duet w pierwszym w historii utworze w stylu Italo Disco. To jest dowód, że muzyka granic absolutnie nie zna. Te najlepsze kawałki z lat 80. i 90. wam gramy i gramy na to jak na lato. 17 minut po 8.
1: Kiedyś śpiewała futbol i do dzisiaj kocha ten sport i nawet ostatnio na lotnisku w Chicago zrobiła sobie zdjęcie z nikim innym jak z samym Robertem Lewandowskim. Mowa oczywiście o Maryli Rodowicz, która już za kilka chwil w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see. Autopromocja. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu podpowiadamy, jak przetrwać upały.
0: Sprawdzimy, w jaki sposób powinniśmy się składzać.
1: Doradzimy, jak skutecznie się nawadniać i jak chronić się przed udarem.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
12: Na paznokcie.
11: A może na ratę za nowego SUV-a od Bajk?
13: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: O, pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Reklama.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Z powodu braku możliwości opalania aktualnie i skwierczenia na słońcu wyszliśmy naprzeciw innym wakacyjnym aktywnościom. No i prosiliśmy was od rana o najgorszy tekst na wakacyjny podryw.
2: Musisz być bardzo zmęczona, bo cały dzień biegałaś po moich myślach. To jeden z przykładów.
1: Jeden z nich tak jest. No teraz czas na podsumowanie, więc bądźcie gotowi na wszystko.
3: Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy jeszcze raz koło ciebie przejść?
4: Najdziwniejszy podryw, jaki w życiu usłyszałam, to hasło, że mam oczy jak roziskrzone światła Subaru.
5: No, aż chcę się dodać, że to niezła jazda. I za ten tekst naprawdę godny i niezawodny wręczamy złotą kawę naszego porannego programu. Na prowadzących z pudełka też podobno nieźle się podrywa.
2: Niezawodny jest też podobno tekst. Masz może mapę, bo zgubiłem się w twoich oczach.
5: Jutro natomiast zastanowimy się razem, bez czego nie ma wakacji.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: 99 luft, balonów i nena w radiu Złote Przeboja. Dzisiaj ostrzegamy, zwłaszcza na wybrzeżu, za luftbalon, który nas poniesie, może posłużyć siata z dyskontu, a nawet co większa czapeczka. Bądźcie, kochani, ostrożni. Ostrzega Słoneczna Brygada. Za 23 minuty będzie 9.
1: Za chwilę natomiast w radiu Złote Przeboje o lecie z 69 roku. Brian Adams. No i sprawdziliśmy. Wtedy średnia temperatura w Polsce wynosiła 17,5 stopnia. No wiele od tego czasu się nie zmieniło. Zostańcie z nami, bo tylko my gramy na to jak na lato.
2: Radio Złote Przeboje. Sunshine, sunshine reggae.
3: Don't worry, don't hurry. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
4: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
3: Co? Ciebie stać.
4: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
3: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
8: Uczę się włoskiego.
7: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy. Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia zapraszamy Was do Warszawy na gorący, wakacyjny koncert zespołu OMD. Całkiem dosłownie zapraszamy, gdyż Radio Złote Przeboje ma dla Was złote bilety na to wydarzenie. Chcecie je zdobyć? Chcecie na żywo posłuchać takich dźwięków? No to zgłoście się do gry o bilety na stronie złoteprzeboje.pl. Tam trzeba niebanalnie rozwinąć skrót OMD.
2: Odjechana muza dance'owa. Fajnie, fajnie. Albo fajnie. Bardziej w duchu polskiej tradycji OMD, czyli ogórki małosolne doskonałe. Też pyszne. Dobrze. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zabawnie rozszyfrujcie skrót OMD, a my te najfajniejsze pomysły nagradzamy złotymi biletami na koncert zespołu OMD właśnie. I kolejne, uwaga, pojadą do Was już dzisiaj o 17.30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: No wulkan, wulkan po prostu doskonałej muzy. Gramy na to jak na lato. Twoja Lawa i Grupa Sixteen. Poranny program Radia Złote Przeboje, przypominamy, jest programem całego narodu, a my, naród, jesteśmy stworzeni do rzeczy wielkich.
1: No tak, Polacy chcą zapisać się w historii, coraz więcej osób chce bić rekordy.
0: No proszę.
1: No i to w przeróżnych dziedzinach, w przeróżnych. Posłuchajcie szczegółów w najbliższych wiadomościach o 9:00. Polecam.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Teatr, muzyka, cyrk i niezwykłe widowiska. Wszystko w samym sercu Świdnicy. Od 10 do 12 lipca Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na 28. Festiwal Teatru Otwartego. Przez 3 dni czekają na Ciebie spektakle plenerowe, koncerty, animacje dla najmłodszych, kino pod chmurką i efektowne pokazy ognia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy program znajdziecie na www.sok.com.pl. Widzimy się w Świdnicy.
12: Reklama. Punktualnie godzina 9-8 lipca w kalendarzu i to jest środa, a w radiu złote przeboje wiadomości, które przedstawi Iwona Barańska.
13: Sztorm nie odpuszcza, ostrzeżenia na Pomorzu przedłużone. Kolejna odsłona afery płacowej lekarzy. Rząd ma dziś pokazać plan naprawy. Rekord Polski. Coraz więcej osób podejmuje wyzwanie. Ogromne fale na Bałtyku. Na Pomorzu ostrzeżenia przed silnym wiatrem zostały przedłużone do jutra. Ze względu na zagrożenie sztormem, molo w Gdańsku-Brzeźnie zamknięto do odwołania. A na plaży w Krynicy Morskiej lokalni restauratorzy zbudowali umocnienia z worków piasku. Niektóre obozy harcerskie na wybrzeżu zostały na noc ewakuowane w bezpieczne miejsce. Procedury na taką ewentualność są zawczasu ustalane z wychowawcami, mówią harcerze ZHP z bazy w Czernicy.
14: Wchodzą do namiotu, gwiżdżą. Mamy ustalone na początku obozu, jaki gwizdek to oznacza.
15: Trzeba jak najszybciej się ustawić w ten dwuszereg, bo jednak to są kwestie bezpieczeństwa.
13: Służby apelują o szczególną ostrożność, unikanie spacerów po lasach i nieparkowanie samochodów pod drzewami. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. Placówce, która jest na skraju bankructwa. To kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Rząd ma dziś ogłosić pomysły resortu zdrowia na poprawę systemu. Wczoraj trwały w tej sprawie narady z premierem i NFZ-em. Coraz więcej osób chce zapisać się w historii, ustanawiając rekord Polski. Pomysły bywają nietypowe, a nad wszystkim czuwają sędziowie, mówi Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
16: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie w zanurzonej w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, które się non-stop przewijają tutaj. Biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
13: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów. Klimatyzacja i wiatrak albo wentylator to zbawienne w czasie upałów, które znów zbliżają się do naszego kraju, a w innych europejskich krajach nie odpuściły. Ale schładzając się nie można przesadzić. Jak ochładzać się rozsądnie i jak dbać o domowe zwierzęta przy upalnej pogodzie, o tym dzisiaj w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy za godzinę.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Niesamowita remontada Argentyny. Mistrzowie świata przegrywali z Egiptem 0-2, ale wygrali 3-2 i w ćwierćfinale mundialu zagrają ze Szwajcarią, która po bezbramkowym remisie wygrała po karnych z Kolumbią. W ćwierćfinałach zagra w sumie aż 6 europejskich drużyn. Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, a Anglia z Norwegią. Dziś bez meczów walka o półfinały rozpocznie się jutro. Polki od porażki rozpoczęły ostatni turniej Ligi Narodów w Osace. Pod opieczę Stefano Lavariniego przegrały dziś 1-3 z Turcją. W Japonii nasz zespół, który walczył o awans do turnieju finałowego, zagra jeszcze z USA, Brazylią i Japonią.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
13: Pomorze dziś wciąż z bardzo silnym wiatrem, a w całej Polsce słońce na przemian z chmurami i deszcz, który może miejscami popadać. Nadal chłodno. Na termometrach od 13 stopni w Białymstoku, 18 w Gdańsku, 19 w Warszawie, do 22 we Wrocławiu. Letnie temperatury w prognozach dopiero od weekendu.
4: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
18: Środa minie, tydzień zginie i tego typu dyrdymały lubimy je, gdyż trzymają nas przy życiu.
12: Tak jest. No pewne, kochani, że od dzisiaj, gdyż mamy środę, tydzień już z górki. No i gramy na to jak na lato, żeby było łatwiej doczekać ocieplenia, plażowania, opalania. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje poleca się 4 minuty po godzinie 9, a to już Freddie Mercury.

0: Zespół Inner Circle, czyli jeśli przetłumaczyć dosłownie wewnętrzny krąg, to my was ciutkę w ten krąg wtajemniczymy. Otóż panowie grają dłużej niż wasi prowadzący chodzą po tym świecie, bo zaczęli w 68 roku, a to znaczy, że najpierw był chaos, potem dinozaury, a panowie muzycy z Inner Circle zastąpili mamuty. I dobrze nam tak, w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Słoneczna Brygada gra dla was na to jak na lato. No gramy wam oczywiście największe przeboje lat 80. i 90. No to teraz coś dokładnie z 86 roku. Czas na jeden z największych przebojów zespołu Eurythmics, w którym to gościnnie zagrał perkusista zespołu Blondie. When Tomorrow Comes, tak wam gramy 11 minut po 9.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja.

0: ochotę na wakacje.
1: Na Malediwach, na Antypodach, a może na działce w Żyrardowie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? To jest nasze pytanie do was. Odpowiedzcie niebanalnie, a zagracie o fajną kasę. Tysiaka w naszej zabawie zgarnęły już Natalia ze Szczecina, a także Jadzia z Siemianowic Śląskich, a było to tak.
2: Wygrywasz 1000 złotych! Na wakacyjne przyjemności, brawo dla ciebie!
3: Brawo!
2: Zabierz złote na wakacje. A dokładnie to 1000 złotych polskich na przyjemności dowolnie wybrane. Co sprawia, jak słyszycie, gigantyczną radość. No i każdy z was, i to jest najważniejsze, o tego tysiaka może zagrać. Każdy może się tak cieszyć, jak nasze słuchaczki. Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl. Zgłoście się do zabawy, zabierz złote na wakacje, a kolejny finał i kolejny 1000 do zdobycia już w najbliższy wakacyjny poniedziałek o 9:30. Zapraszamy.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
6: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.

0: Fajne to było granie, głośne to było granie, głośne były wilki w radiu, złote przeboje głośne i wygłodniałe jak dzieci na wakacjach przed budką z goframi. Czego wam życzymy i żegnamy się, kłaniamy, spotykamy się ponownie jutro rano, dzięki.
1: Od czwartkowego poranka także będziemy wyć od białego rana, od bladego świtu w radiu Złote Przeboje. Pięknie dziękujemy za ten środowy poranek. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, kłaniamy
2: dziękujemy.
1: Się nisko.
0: Kłaniamy
1: no
0: się.
1: I w studiu Radia Złote Przeboje witamy teraz Gosię Kościelniak.
2: Absolutnie, dzień dobry. Absolutnie mnie rozczuliło to twoje, Piotruś, wspomnienie dzieci wygłodniałych w kolejce po gofry. Jakież to było szczęście! I mam nadzieję, że takiej radości doznamy. Choćby dzisiaj, jeśli ktoś jest na wakacjach, a jak nie, to też może sobie w kolejce po gofry stanąć. To teraz Boniemu.

0: FM People w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 10. Środowe przedpołudnie za chwileczkę już tak oficjalnie zaczniemy, a na razie zapraszam na najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata za 4 minuty 10.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
13: Harcerze ewakuowani profilaktycznie z powodu wichury na Pomorzu. Polski prezydent komentuje rozmowę z ukraińskim przywódcą. Komplet ćwierćfinalistów na mundialu. Emocje wciąż żywe po wczorajszym meczu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 15 obozów harcerskich ewakuowanych z uwagi na wichury w Pomorskiem. To efekt wichury wywołanej przez niż Bernadet, który od wczoraj szaleje na Pomorzu i nad Bałtykiem. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić tam do 120 km na godzinę, a to skutkuje dalszymi decyzjami. Odwołane rejsy, zamknięte molo i stany ostrzegawcze na pomorskich rzekach, o czym Paweł Radzewicz.
14: Wichura największą siłę pokazała na morzu. Z powodu sztormu w portach pozostały zarówno mniejsze jednostki, jak i niektóre pasażerskie promy. Zakaz wejścia ze względów bezpieczeństwa obowiązuje jeszcze na molo w Gdańsku. Fale spowodowały podniesienie się poziomu rzek na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Strażacy od wczoraj kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do połamanych gałęzi i zalanych posesji, ale noc generalnie uznają za spokojną. Wiatr jeszcze szaleje, ale w ciągu dnia będzie wyraźnie zwalniał.
13: Na szczęście żywioł jak dotąd nie spowodował większych szkód. Służbom udało się wznowić ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów, gdzie wcześniej trasa kolejowa była zablokowana z powodu powalonego drzewa na sieć trakcyjną. Utrudnienia w ruchu pociągów po burzy i wichurze występują dziś także na innych trasach. Wstrzymano ruch pociągów na jednotorowych szlakach Biały Bór-Miastko oraz Koszalin-Nosówko. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową, natomiast PKP Intercity jadą drogą okrężną przez Kołobrzeg. Przebywający w Ankarze prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim. Do rozmowy doszło wczoraj wieczorem podczas kolacji z okazji rozpoczęcia szczytu sojuszu. Prezydent nie wykluczył, że dziś dojdzie do kolejnego spotkania z ukraińskim przywódcą.
15: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista.
13: Karol Nawrocki. Grodzki powtórzył, że Polska nie zaakceptuje odwoływania się Ukrainy do historii ukraińskiej powstańczej armii, która odpowiada za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić dziś propozycję reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu zrobili to w niesamowitych okolicznościach, bo ledwie kilkanaście minut dzieliło ich od kompromitacji w meczu z Egiptem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
16: W pierwszej połowie Leo Messi zmarnował rzut karny, a Egipty strzelił gola, co już było niespodzianką. Sensacją zapachniało w 67 minucie, gdy po kontrze Faraonowie prowadzili 2-0. Remontada rozpoczęła się w 79 minucie. Najpierw do siatki trafił Cristiano Romero, 4 minuty później Messi, a w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez. Argentyna świętuje, a Egipcjanie są wściekli. Trener Hossam Hassan mówił nawet o ustawionym meczu, kompromitacji sędziego i faworyzowaniu Argentyny.
13: Argentyna jest już w ćwierćfinale, gdzie zagra ze Szwajcarią, która okazała się lepsza w starciu z Kolumbią po rzutach karnych.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Dorota Wardycka. Upały, które dały od siebie odpocząć, wkrótce wrócą, a w zachodniej i południowej Europie uciec się od nich nie da. Przypominamy dziś w radiu Złote Przeboje, żeby się nawadniać i nie dopuścić do odwodnienia przy wysokiej temperaturze. Trzeba przede wszystkim pić głównie wodę, ale ważne jest też uzupełnianie elektrolitów i unikanie wysiłku w największym upale w ciągu dnia, mówi kardiolog dr Piotr Gryglas.
17: Przypominamy naszym pacjentom o uzupełnianiu elektrolitów, o spożywaniu słonych potraw, na przykład solonych pomidorów, ogórków. Ta dieta warzywna jest niezwykle wskazana, warzywno-owocowa.
12: Najbardziej narażeni na odwodnienie i inne zdrowotne skutki upałów są seniorzy oraz osoby z chorobami układu krążenia. Lekarze przypominają, że szybka reakcja na pierwsze objawy przegrzania może zapobiec groźnym konsekwencjom. Co wtedy robić, kiedy dzwonić pod 112? O tym powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
18: Dziś duże zachmurzenie, opady deszczu możliwe w całej Polsce. Od 16-17 na Wybrzeżu i Północnym Wschodzie do 24 stopni w Katowicach i 25 w okolicach Tarnowa. Wiatr po południu i wieczorem głównie na Wybrzeżu silny. Zaczynamy środowe nasze przedpołudnie, kolejny dzień lipca. Rozpościera się przed nami może nie upałem, ale te upały jeszcze wrócą, jeśli ktoś tęskni. A zaczniemy energetycznie, chciałam powiedzieć ostro, chyba też. Bon Jovi i Living on a Prayer, rok 86. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Gramy na to jak na lato.

10.12 we środę wakacyjne w Radiu Złote Przeboje podróżujemy sobie palcem po mapie, tak między największymi przebojami lat 80. i 90., czyli będziemy się dzisiaj właśnie bawić w odgadywanie tytułu i wykonawcy pewnego przeboju, a do wygrania będzie zestaw podróżnika. Niedługo zaczniemy, wtedy więcej szczegółów wam powiem, a teraz z radością razem z wami zanurzę się w dźwięki wielkiego przeboju z 1996 roku, Jamiroquai, jako prorok, bo już wtedy wiedział, że cyfrowe szaleństwo nastąpi. I nastąpiło, oj, nastąpiło. While we're living in.

Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian?
5: Hmm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara.
4: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.

Cheryl Cole w Radiu Złote Przeboje, 10:30. Przed nami zespół, no taki typowy przykład jednostrzałowca tak zwanego, czyli kapeli, która wylansowała jeden wielki przebój i szybko zniknęła ze sceny. Oficjalnie rozstali się w 2008 roku i kiedy jej członkowie postanowili zająć się życiem prywatnym i solowymi projektami, to Lazy D nadal odcinał kupony z piosenki Coco Jumbo, występując pod pseudonimem Lazy, aka Mr. President. Z kolei T7 kilka lat temu połączyła jeszcze siły z nim i wspólnie nagrali akustyczną wersję Coco Jumbo, ale ten kawałek już nie odniósł tak spektakularnego sukcesu, a trzecia wokalistka próbowała swoich sił jako artystka solowa i nie udało jej się przebić komercyjnie. I chociaż od premiery piosenki Coco Jumbo, słuchajcie, mija w tym roku 30 lat, no to wydaje się, że ten dyskotekowy przebój nadal jest nieśmiertelny.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Budownictwo w Wałbrzychu? Tak! Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa. Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu. Dyplom cenionej uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Teatr, muzyka, cyrk i niezwykłe widowiska. Wszystko w samym sercu Świdnicy. Od 10 do 12 lipca Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na 28. Festiwal Teatru Otwartego. Przez 3 dni czekają na Ciebie spektakle plenerowe, koncerty, animacje dla najmłodszych, kino pod chmurką i efektowne pokazy ognia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy program znajdziecie na www.sok.com.pl. Widzimy się w Świdnicy.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.
0: Reklama.
20: Program sponsorują plewińscy zakłady optyczne, oferujące badania komputerowe wzroku, oprawki, soczewki kontaktowe, płyny i akcesoria optyczne.

przed nami w Radiu Złote Przeboje, współautor jednego z największych przebojów lat 80. i współorganizator najsłynniejszego charytatywnego koncertu w historii. Ma doktoraty, honoris causa kilku uczelni, a swój pseudonim utworzył od imienia czytanego Spak. Midziur, jedna z czołowych postaci brytyjskiej sceny muzycznej XX wieku, wraz z Ultravox nagrał wielki przebój Dancing with Tears in My Eyes. Był też współautorem utworu Do They Know It's Christmas i pomagał Bobowi Geldofowi w zorganizowaniu koncertów Live Aid. A za swoje wysiłki na rzecz lepszego świata był wielokrotnie nagradzany. W 2005 roku królowa Elżbieta II przypięła mu do piersi Order Imperium Brytyjskiego. If I Was, rok 85. Radio Złote Przeboje, za 10:11.

0: pięknym, melodyjnym głosem Miedziury docieramy prawie do godziny 11. Za 5 minut będzie 11 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. W Radiu Złote Przeboje sprawdzimy sobie prognozy pogody na tę środę i wracamy do muzyki.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Program sponsorowali plewińscy zakłady optyczne z salonami w Świdnicy, Strzegomiu, Ząbkowicach, Jaworze.
1: Reklama.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
11: Maturzyści poznali wyniki matur. Zdało 81%. Minister zdrowia szykuje się do ogłoszenia zmian w systemie ochrony zdrowia. Zmiany w programie zimowych igrzysk ogłosił MKOL. W programie sporo zaskoczeń. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczną maturę zdało 81% tegorocznych absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Prawo do poprawki ma nieco ponad 12% abiturientów. To ci, którzy nie zdali jednego egzaminu, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Takiego przywileju nie będzie miało 6,6%, ponieważ oni oblali więcej niż jeden przedmiot. Jak powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski, wyniki tegorocznej matury są podobne do ubiegłego roku. Jednocześnie zaznaczył, że wyników nie można bezpośrednio porównywać jeden do jednego, gdyż każdy rocznik rozwiązuje na egzaminach inne zadania. Zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali, takich między innymi kwestii ma dotyczyć reforma systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi dziś minister Jolanta Sobierańska-Grenda. To bojowe zadanie dostała od premiera Donald Tusk, który z ministrem finansów rozmawiali wczoraj dwukrotnie z minister Jolantą Sobierańską-Grendą. Nie ukrywa, że to afera w szpitalu południowym w Warszawie wymusiła podjęcie pewnych działań.
12: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
11: A jego naprawa z jednej strony ma się opierać na decyzjach minister zdrowia oraz szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
12: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
11: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy Polski. Alert bezpieczeństwa został wydany dla części województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jak mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak na razie obowiązują w zależności od obszaru alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
13: I mówimy tutaj o wartościach nawet do 120 km na godzinę. To jest wartość, która realnie może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, o to, żeby unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć te rzeczy, które może porwać wiatr.
11: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymała wstrzymała kursy. Zamknięto też molo w Brzeźnie, a już wczoraj ewakuowano niektóre obozy harcerskie na Pomorzu. Czeka nas eskalacja rosyjskich prowokacji, potwierdza wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jak podkreśla, celem może być na przykład gazoport w Świnoujściu lub innego rodzaju miejsca związane z infrastrukturą krytyczną.
1: Prowokacja nieoczywista, nie taka, której możemy stwierdzić, że Rosja nas zaatakowała, ponieważ pojawią się na przykład drony ukraińskie, pojawią się drony, które mogą być uważane za drony sojusznicze i że to one nas zaatakowały.
11: Władze w Waszyngtonie ostrzegają, że Rosja aktywnie planuje atak m.in. na Polskę, który ma na celu podważyć jedność i siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. MKOL odwiesił Rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet po ponad 100 latach wyrzucił z programu zimowych igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawił się nowe zimowe dyscypliny freeride, snowboardowy i narciarski. Nowością we Francji będzie też jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Dorota Werdycka. Upały jeszcze się nie skończyły. Po krótkiej przerwie wracają do Polski. Jak to spędzi wakacje w tak zwanych ciepłych krajach na upalne lato, również musi być przygotowane. Tym razem gorąco jest już nie tylko w dzień, ale także noce są ciepłe. Przy takiej pogodzie jesteśmy narażeni na skrajne wyczerpanie, mówi profesor Konrad Rejdak, szef Kliniki Neurologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
15: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
14: Długie przebywanie na słońcu może skończyć się udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takiej sytuacji to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia. Kiedy dzwonić pod 112?
16: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
14: Mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski. Za godzinę posłuchajcie, gdzie chować się przed upałem.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
17: Dzisiaj przelotny deszcz, głównie na północy i w centrum. W Trójmieście do 17 stopni, w Warszawie 19, we Wrocławiu maksymalnie 22. Wiatr silny. Na wybrzeżu powoli się uspokaja. Cztery minuty po 11:00. Zapraszam na ostatnią godzinę tego przedpołudnia środowego. Gosia Kościelniak. No i dzisiaj bawimy się w naszą geograficzną, muzyczną zabawę palcem po mapie i myślę, że dość niedługo już zaczniemy z pierwszą podpowiedzią i pierwszą zagadką. A na razie Europe.

przed nami Ricky Martin, który gościł w Krakowie dosłownie w zeszłym tygodniu i mimo wymagających choreografii, mimo upału, wokal Martina w trakcie całego koncertu pozostał niezwykle mocny i fani w Krakowie mieli okazję usłyszeć największe przeboje i oczywiście podziwiać kondycję, taniec, energię Rickiego. Szeroki uśmiech nie schodził artyście z twarzy nawet podczas spokojniejszych, takich bardziej lirycznych momentów, na przykład takich jak ballada Nikt nie chce być samotny, Nobody wants to be lonely, z udziałem Christiny Aguilery. Sama artystka pojawiła się, tak w cudzysłowie, na koncercie w formie nagrania i w takiejż pojawią się teraz oboje w Radiu Złote Przeboje. O, jak się pięknie zarymowało.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

1984 roku zespół Lombard otrzymał od polskich nagrań złotą płytę za album Śmierć w dyskotece. Śmierć dyskotece. To wyróżnienie podkreśliło rosnącą popularność grupy na polskiej scenie muzycznej lat 80. Na longplayu znalazł się właśnie ten utwór. Mocno uderzał w propagandowe media. Małgorzata Ostrowska w wywiadach podkreślała, że piosenka była reakcją na ówczesną rzeczywistość medialną, a wielu z nas pamięta, jaka ona była. I miała skłonić słuchaczy do refleksji nad rolą mediów w codziennym życiu. I dzisiaj, kiedy mediów jest o wiele więcej i wpływu także, tym bardziej warto uważać. 11.33, Radio Złote Przeboje.

0: tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Teatr, muzyka, cyrk i niezwykłe widowiska. Wszystko w samym sercu Świdnicy. Od 10 do 12 lipca Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na 28. Festiwal Teatru Otwartego. Przez 3 dni czekają na Ciebie spektakle plenerowe, koncerty, animacje dla najmłodszych, kino pod chmurką i efektowne pokazy ognia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy program znajdziecie na www.sok.com.pl. Widzimy się w Świdnicy.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Reklama. Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: palcem po mapie.
1: Poduszka podróżna, taki rogal, ale można z niej robić taką prostokątną poduszeczkę, torba płócienna i butelka filtrująca z logo Radia Złote Przeboje. Mój ulubiony zestaw, ale też tak zwany zestaw podróżnika od Radia Złote Przeboje. Do wygrania w każdą środę przez całe wakacje, czyli także dziś. Na Instagramie na przykład możecie obejrzeć nasze prezenty. Bardzo się nimi cieszę. W takim wakacyjnym wydaniu w kapeluszu jestem. Szukamy dzisiaj wykonawcy i tytułu, w którym to znajdziecie pewne miejsce na świecie. Oto podpowiedź numer jeden. Uwaga, chodzi nam o piosenkę, za której sprawą zostajemy dzisiaj w Polsce. No, czyli na razie dość szerokie pole do zgadywania, ale jeśli macie swoje typy, dzwońcie 22 44 30. Podajcie tytuł i wykonawcę szukanej piosenki i powiedzcie, z czym wam się kojarzy ten utwór. Nagrodzimy autora najbardziej kreatywnego uzasadnienia, który poda oczywiście dobrą odpowiedź. Na wasze telefony czekamy do 15, a jeszcze przed 16 rozwiążemy nasz konkurs. No i będą jeszcze kolejne podpowiedzi, oczywiście. 22 44 30. Szukamy dzisiaj wykonawcy i tytułu, w którym znajdziemy pewne miejsce na świecie. Podpowiedź numer jeden za sprawą dzisiejszej piosenki zostajemy w Polsce.
0: Palcem po mapie.

0: Shakira, Objection, inaczej zwane tangiem w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie południe środowe. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości i prognozy pogody, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
0: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
9: Program sponsorują plewińscy zakłady optyczne, oferujące badania komputerowe wzroku, oprawki, soczewki kontaktowe, płyny i akcesoria optyczne.
10: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
11: Ewakuacje kolejnych obozów harcerskich przez wichury. Jak poszły tegoroczne matury? Są już wyniki egzaminów. Dziś poznamy szczegóły zmian w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska. Ewakuacje obozów harcerskich na północy kraju, we Fromborku, w Warmińsko-Mazurskiem, w związku z coraz silniejszym wiatrem. W nocy ewakuowanych zostało 60 harcerzy i 5 ich opiekunów. Nikomu nic się nie stało. Krótko potem wichura zniszczyła namioty. Przewróciła też drzewo na budynek pomocniczy w obozowisku. Z uczestnikami pozostałych obozów harcerskich w Warmińsko-Mazurskiem strażacy są w stałym kontakcie. A z powodu silnego wiatru ewakuowanych zostało też 15 obozów harcerskich na Pomorzu. Ostrzeżenia przed wichurami obowiązują dla północy Pomorza, a także w całej północno-wschodniej części kraju. Maturzyści mogą już sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, łącznie maturę zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. A jak wygląda to w rozbiciu na poszczególne typy szkół, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
12: Maturzyści, absolwenci liceum sobie najlepiej poradzili, bo to jest prawie 86% odsetek sukcesu, techników 71%. Ale proszę pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch potężnych sesjach zawodowych.
11: Maturzystom najlepiej poszło na egzaminie z języka angielskiego. Tę maturę zdało 95% osób podchodzących do egzaminu. Najgorzej tradycyjnie poszła matematyka. Tu zdało 86% piszących. Za godzinę ministra zdrowia ma przedstawić szczegóły reform w ochronie zdrowia. Na razie wiadomo, że zmiany mają dotyczyć takich kwestii jak zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali. A propozycji zarządu zażądał od ministra zdrowia i szefa NFZ-u premier Donald Tusk w związku z nieprawidłowościami, jakie wyszły na jaw w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
13: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
11: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, nie spodziewają się żadnych zmian. Za utrzymaniem stóp przemawia zaskakująco niska inflacja w czerwcu, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
14: Inflacja jest w celu i nie wygląda na to, żeby miała spaść poniżej tego celu w perspektywie roku, więc wydaje mi się, że na razie nie ma powodów do obniżek stóp.
11: Oddala się też wizja podwyżek stóp. Na razie Rada będzie zapewne obserwować sytuację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
15: Szczególnie w kontekście tych rosnących cen paliw, decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna być oparta na wait and see, tak? Czyli czekamy, przyglądamy się, patrzymy, co się będzie działo.
11: A to by oznaczało, że obecny poziom rat zostanie z kredytobiorcami na dłużej. Od dziś weterani Wojska Polskiego mogą za darmo jeździć warszawską komunikacją miejską. Chodzi o metro, autobusy i tramwaje, ale też pociągi SKM, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom także w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Dorota Werdycka. Tegoroczne upalne lato, choć w Polsce akurat dało nam na chwilę odetchnąć, to wkrótce się to zmieni. A zarówno u nas, jak i w ciepłych krajach za granicą może to wyczerpywać. Temperatura w dzień przekracza 30 stopni, w nocy nie spada poniżej 20. Oczywiście klimatyzacja i cień mogą nas uratować, ale gdzie jeszcze szukać ulgi i wytchnienia? Otóż w zieleni. W parkach i ogrodach temperatura powietrza może być nawet o kilka stopni niższa, szczególnie pod drzewami, mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
17: Dają nam bardzo dużo cienia, latem ochłodę i wzbogacają powietrze w parę wodną. No jest tutaj tej zieleni, w której się można zanurzyć, zatopić bardzo dużo, więc powiedziałabym, że nawet to spojrzenie na zieleń, kiedy jest tak gorąco, już właściwie daje nam jakąś taką ochłodę.
16: Ale to nie zastąpi oczywiście nakrycia głowy i picia wody w upalny dzień. Na co uważać, schładzając się klimatyzacją, o tym powiem za godzinę.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
18: Sponsorem programu jest właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych. Ulica Wrocławska 88.
19: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Pogoda.
20: Dziś możliwe opady deszczu na północy Polski, a także w centrum. W Szczecinie i w okolicach 17 stopni maksymalnie, tak samo na Wybrzeżu, w Łodzi, w Warszawie 19, w Poznaniu do 22 i podobnie na Śląsku. Wiatr momentami naprawdę silny.
18: Sponsorem programu była właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych. Ulica Wrocławska 88.
19: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
20: Mamy środowe popołudnie, 5 minut po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Zaczniemy z Eruption, One Way Ticket, na potem elektryczne gitary. No i tak naprawdę to zaczęliśmy się już bawić w naszą zabawę, nasz konkurs muzyczno-geograficzny, troszkę palcem po mapie, ale... Ale to nie znaczy, że nie można dołączyć, dlatego że kolejne podpowiedzi przed nami, jedna podpowiedź już za nami. To nic nie znaczy, tak jak mówiłam, to znaczy nic nie straciliście. Po prostu słuchajcie radia Złote Przeboje.

co ja robię tu? Ja sobie siedzę w Radiu Złote Przeboje, gramy na to jak na lato, 12 minut po godzinie 12. No, siedzę to siedzę, ale jeszcze dodatkowo słucham z wami największych przebojów lat 80. i 90., a przed nami rok 85. i zespół, który w ciągu 44 lat działalności nagrał 15 albumów, mnóstwo singli, płyty rozeszły się w nakładzie blisko 70 milionów egzemplarzy, co stawia Duran Duran w gronie największych sław estrady. Skład wprawdzie zmieniał się na przestrzeni lat, ale Nick, John, Roger i Simon grali w Duran Duran. Do końca. No to teraz View to a Kill w Radiu Złote Przeboje.

0: Program sponsorowali plewińscy zakłady optyczne z salonami w Świdnicy, Strzegomiu, Ząbkowicach, Jaworze.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna. Na Kaszua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
15: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
14: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
15: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
18: Volkswagen.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: Co tydzień ktoś z Was może wygrać aż 1000 złotych na wakacyjne przyjemności i potrzeby, czyli zabrać złote na wakacje. W Radiu Złote Przeboje wystarczy zgłosić się do zabawy, czekać potem na nasz telefon, no i popisać się wiedzą, a mianowicie odpowiedzieć na 3 proste pytania. I potem mamy takie radości na antenie.
1: Wygrywasz 1000 złotych! Na wakacyjne przyjemności, brawo dla Ciebie! Brawo! Zabierz złote na wakacje.
0: Zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Odpowiedzcie na pytanie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego, a resztą my się już zajmiemy.

0: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
5: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
4: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
5: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
6: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
7: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Budownictwo w Wałbrzychu? Tak! Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa. Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla ciebie. Studia blisko domu. Dyplom ceniony uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama.

A muzycy Metaliki grali już w Polsce utwory Dżemu, Czesława Niemena i Manamu, a 19 maja 26 roku do tego elitarnego grona dołączył właśnie zespół Perfect i publiczność na Stadionie Śląskim usłyszała: chcemy być sobą w wykonaniu Metaliki. Ten numer trafił na pierwszy album zespołu Perfect, który sprzedał się w ponad milionie sztuk. Taki sukces absolutnie nie stanowił oczywiście zaskoczenia. Słynne wydawnictwo zajmuje przecież kluczowe miejsce we wszystkich zestawieniach najwybitniejszych płyt w historii naszego roku. Chcemy być sobą zresztą była piosenką, na którą kompletnie nikt w chwili powstania nie liczył, że będzie miała coś wspólnego z Przebojem. A jednak. Teraz w Radiu Złote Przeboje za 8 minut 13. Share.

0: Cher i miłosne, piękne słowa z roku 1998. Double Amore. Za 4 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku. A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
12: Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Rządowy pakiet paliwowy CPN może wrócić. Sztorm na Bałtyku, na Mierzei Wiślanej trwa walka z żywiołem. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla sadowników poszkodowanych przez upały. Miriam Lipińska. Rząd nie wyklucza przywrócenia pakietu paliwowego CPN, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski nie wskazał jednak na razie, jakie ceny paliw mogłyby skłonić rząd do powrotu do wygaszonych niedawno rozwiązań. A tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach podskoczyły dziś aż o 5%. To reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył na szczycie NATO w Ankarze, że porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać po nocnej wymianie ognia. W całym kraju silnie wieje, najmocniej na północy Pomorza i w całej północno-wschodniej części kraju. Na Bałtyku sztorm wywołany przez niż Bernadette bardzo silnie wieje, między innymi na Mierzei Wiślanej. Tam trwa walka o to, by ocalić stojące na plaży drewniane budki, w których mieszczą się sklepy i restauracje. W Krynicy Morskiej sytuacja jest obecnie najgorsza. To tu sztorm na Bałtyku ma w tej chwili prawdziwie niszczycielską siłę.
14: Towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę, nie? Taki wał tutaj wczoraj też zrobiliśmy koparką, więc mamy nadzieję, że to trochę tam pomoże, nie?
13: Mówi właściciel jednego ze sklepików. Na plaży w Krynicy Morskiej czuwają też ratownicy, zawracając każdego, kto chciałby wejść, chociaż zamoczyć stopy w morzu, bo wejście do wody w takich warunkach może być śmiertelnie niebezpieczne. Nieznacznie poprawiła się natomiast sytuacja pogodowa w Gdańsku. Dzięki temu, że wiatr nieco osłabł, można było otworzyć dla spacerowiczów górny pokład Molo w Brzeźnie. Ze względów bezpieczeństwa dolny pokład pozostaje zamknięty do odwołania. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami w części Warmii i Mazur i Podlasia. W związku z tymi alertami PKP Intercity ostrzega, że na części sieci kolejowej mogą być problemy z kursowaniem pociągów. Przewoźnik przypomina, by śledzić komunikaty na stacjach, w pociągach i na stronie internetowej. Maturzyści już wiedzą, czy i z jakim wynikiem zdali tegoroczne egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki w systemie internetowym.
15: Ja nie mogłam spać w sumie całą noc, jak wcześniej się nie stresowałam. Tak, dzisiejsza noc była dla mnie okropna, budziłam się z kilka razy. Rano miałam problem z zalogowaniem się, ale mojej mamie się udało i od razu sprawdziłyśmy, jak się udało. No jednak byłam mega ucieszona, bo bałam się, że będą znacznie niższe.
16: Spodziewałam się takich wyników. Myślałam, że trochę będą lepsze. Z podstaw poszło mi bardzo dobrze, gorzej z tymi rozszerzeniami, ale też nie jest aż tak źle.
13: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę zdało ponad 81% abiturientów. Najlepiej poszedł egzamin z języka angielskiego, a najgorzej tradycyjnie z matematyki. Sadownicy, których uprawy ucierpiały przez rekordowe upały, dostaną pomoc, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie będą pochodzić z rezerwy budżetowej. Minister przekazał też, że 19 lipca resort prawdopodobnie dostanie decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy przeznaczonej na zakup nawozów przez rolników.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
17: Dorota Werdycka. Wracają upały, które w ostatnich dniach pozwoliły od siebie odpocząć, ale za chwilę znów będziemy szukać chłodu i cienia i to zarówno w dzień, jak i w nocy. Przy takiej temperaturze organizmowi trudno odpocząć, dlatego szukamy różnych sposobów na ochłodzenie pomieszczenia. Mimo wszystko jednak trzeba uważać na nadmierne chłodzenie, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
18: No też trzeba uważać, jak się śpi przy wentylacji, przy różnego rodzaju wiatrakach, żeby też nas nie przewiało. Te różnice temperatur, jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu, wychodzimy, potem znowu wracamy, no to obniżają naszą odporność jednak i można łatwiej zachorować.
17: A jak w upały dbać o domowe zwierzęta? O tym powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
19: Sponsorem programu jest właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88.
1: Pogoda.
20: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz głównie na wschodzie i w centrum. Około 18 stopni w Warszawie i nad morzem, do 22 maksymalnie we Wrocławiu i Szczecinie. Wiatr umiarkowany i dość silny.
19: Sponsorem programu była właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88.
20: Kolejna godzina popołudnia środowego w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato przez całe wakacje. No i bawimy się dzisiaj palcem po mapie, muzycznie, bardzo geograficznie, bardzo. Bądźcie z nami, bo jesteśmy w środku naszej zabawy. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: po mapie.
1: Poduszka podróżna, torba płócienna i butelka filtrująca z logo Radia Złote Przeboje, czyli zestaw podróżnika do wygrania. Dziś szukamy wykonawcy i tytułu, w którym to znajdziemy pewne miejsce na świecie. Pierwsza podpowiedź była taka, że z tą piosenką zostajemy dzisiaj w Polsce. I dzwonicie.
2: Szeno Warszawie, Czesław Niemen. Czy chodzi może o rozmowę przez ocean Marylii Rodowicz? Jak wakacje, to chałupy welcome tu i Zbigniew Wodecki.
1: Ciekawe propozycje, ciekawe, ale nie. Podpowiedź numer dwa. Otóż w poszukiwanym utworze śpiewa nasza dobra radiowa koleżanka. Jeśli macie swoje typy, dzwońcie 224430, podajcie tytuł wykonawcy szukanej piosenki i powiedzcie, z czym wam się ten utwór kojarzy, a my nagrodzimy autora najbardziej kreatywnego uzasadnienia, który poda dobrą odpowiedź. Czekamy do 15 na telefony, przed 16 rozwiążemy konkurs. Będzie jeszcze trzecia, ostatnia podpowiedź, 224430. Szukamy dzisiaj wykonawcy i tytułu, w którym to znajdziecie pewne miejsce na świecie. W poszukiwanym utworze śpiewa nasza radiowa koleżanka.
0: Palcem po mapie.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Gramy na to.

uosobienie niewinności z 1987 roku, czyli panna Vanessa. A przed nami Anne Lee Gordon, czyli Anne Lee, która co prawda urodziła się w Anglii i tam sobie mieszkała, ale któregoś razu postanowiła wyjechać na wakacje do Włoch i oczarowana kuchnią i słońcem postanowiła tam zamieszkać. I w dyskotece, śpiewając dla zabawy z przyjaciółmi, została dostrzeżona przez odkrywcę talentów, zdała przesłuchanie i zaczęła pracować jako wokalistka studyjna. No czy to nie brzmi przepięknie? I teraz się dziwicie, drodzy panowie, czasami, że my chcemy do Włoch jechać. My chcemy po prostu zaśpiewać w dyskotece i być dostrzeżone przez producenta. Tak to czasami jest. Tylko o to chodzi. Anne Lee, Two Times, Radio Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kto zwalcza ból?
10: Wundary!
9: Kto?
10: Wundary!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
17: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Tet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Reklama. Program sponsorują plewińscy zakłady optyczne, oferujące badania komputerowe wzroku, oprawki, soczewki kontaktowe, płyny i akcesoria optyczne.

0: Boż ty, ale odjechałaś. Co to jest?
1: Nie, ja
0: Gosia, co to jest?
1: Jedzie. Palcem po mapie jadę przecież. Nie przeszkadzaj, bo...
0: Ale to tak nigdzie korki po drodze ci się na tej mapie nie
1: zrobiły? Nie, wakacyjna mapa Radia Złote Przeboje. Palcem po mapie. Prezenty dla was. Zajmiesz się już tym, Jerzy?
0: Ja się tym zajmę. Cały zestaw naprawdę wspaniałych prezentów. Rzecz nie jest skomplikowana. Gosia ma dalej odjazd. Ja będę miał dla was jeszcze jedną podpowiedź. Sprawdźcie sobie na złoteprzeboje.pl takie hasło palcem po mapie, a potem wygrywajcie. Celine Dion, I drove all night. Całą noc jeździłam palcem po mapie.

0: Duet cudowny Whitney Houston, George Michael i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mówić o tym, że Parlament Europejski skrytykował prezydenta Ukrainy. Chodzi o UPA. Szczegóły o 14:00.
1: Program sponsorowali plewińscy zakłady optyczne z salonami w Świdnicy, Strzegomiu, Ząbkowicach, Jaworze. Reklama.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Teatr, muzyka, cyrk i niezwykłe widowiska. Wszystko w samym sercu Świdnicy. Od 10 do 12 lipca Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na 28. Festiwal Teatru Otwartego. Przez 3 dni czekają na Ciebie spektakle plenerowe, koncerty, animacje dla najmłodszych, kino pod chmurką i efektowne pokazy ognia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy program znajdziecie na www.sok.com.pl. Widzimy się w Świdnicy.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: Środa, 8 lipca. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
1: Ministerialna recepta na uzdrowienie ochrony zdrowia. Parlament Europejski skrytykował prezydenta Ukrainy. Chodzi o UPA. Wichury nad północą Polski. Ewakuowano kolejne obozy harcerskie. Miriam Lipińska. Ministra zdrowia przedstawiła propozycje zmian w ochronie zdrowia, które mają skończyć z patologiami, takimi jak te, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
2: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
1: Ponadto do końca roku powstanie centralna e-kolejka. Będzie gwarantowała uczciwe zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Każdy pacjent będzie widział swój numer w kolejce. Dostanie też podpowiedź, gdzie może wykonać zabieg szybciej. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia ma zyskać większe możliwości kontroli. Parlament Europejski reaguje na nadanie przez Wołodymyra Załęskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy gloryfikującej UPA. Europosłowie przyjęli właśnie rezolucję w tej sprawie. Wyrazili w niej ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy, polegającej na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem na wybrzeżu i w całej północno-wschodniej części kraju. Z powodu wichur przybywa interwencji strażaków w warmińsko-mazurskim. Ewakuowane są też kolejne obozy harcerskie w regionie. Tym razem to obóz w Rucianem Nidzie na Mazurach, a wcześniej we Fromborku, a także kilkanaście obozów na Pomorzu. Ostrzeżenia będą obowiązywać co najmniej do późnego popołudnia, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Tak silne porywy wiatru mogą wiązać się z uszkodzeniami budynków, uszkodzeniami różnej naziemnej infrastruktury oraz uszkodzeniami gałęzi oraz całych drzew.
1: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymało kursy. Zamknięty pozostaje też dolny pokład Molo w Brzeźnie. Maturzyści poznali dzisiaj wyniki egzaminów dojrzałości i większość ma powody do zadowolenia. Egzaminy zdało 81% piszących, czyli nieco więcej niż w zeszłym roku, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
4: Można powiedzieć dzisiaj, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się.
5: Celowałem wyżej, no ale jestem w miarę zadowolony, bo raczej bez problemu dostanę się tam, gdzie chcę.
6: Dobrze, generalnie jestem zadowolony. Teraz Politechnika Poznańska, obliczyłem już 800 punktów ponad, więc na spokojnie się dostanę.
1: Mówili maturzyści z Technikum Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. Od piątku, 10 lipca, pociągi PKP Intercity do Berlina będą dojeżdżały tylko do Frankfurtu nad Odrą. Dalej, czyli do Berlina, pasażerowie pojadą zastępczymi autobusami. Tak samo będzie w drugą stronę, a powód to prace remontowe na torach po stronie niemieckiej. Utrudnienia potrwają do 25 sierpnia. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe uprawnienia. Może już kontrolować firmy i zamieniać fikcyjne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
8: Dorota Werdycka. Ponad 30 stopni w dzień i powyżej 20 w nocy. Upalne lato, które wraca do Polski, jest uciążliwe nie tylko dla ludzi. Mówimy dziś w radiu Złote Przeboje o tym, jak żyć w upały, ale nie zapominamy także o zwierzętach domowych. Z psami nie spacerujmy długo w tych najgorętszych godzinach, podpowiada Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
9: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
8: I to ważne również dla tych zwierzaków, które nie wychodzą z nagrzanego domu, na przykład kotów, którym warto postawić więcej misek z wodą, a nawet schłodzony w lodówce ręcznik lub coś chłodnego, na czym zwierzę może się położyć. Warto też zasłaniać okna, zanim słońce zacznie intensywnie operować.
7: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
0: Sporo chmur na polskim niebie i wszędzie może przelotnie popadać, natomiast na Podlasiu mogą pojawić się burze. I to tutaj najniższe temperatury od 12 stopni do maksymalnych 22 stopni na zachodzie. Butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna do wygrania. Za nami już dwie z trzech podpowiedzi dzisiejszej zabawy palcem po mapie. Ta trzecia i ostatnia za chwilę. Dlatego zostańcie ze mną. Jerzy Telesiński, gram wam na to jak na lato.

Właśnie w tej chwili świat świętuje 30-lecie singla Wannabe, który po raz pierwszy ludzkość usłyszała właśnie 8 lipca 1996 roku. Radio Złote Przeboje jest dzisiaj w wyjątkowym towarzystwie, bo na przykład na długo przed tym, zanim sama została supergwiazdą, Taylor Swift była wielką fanką Spice Girls. W rozmowie z Emmą Banton wspominała, że jako dziecko miała lalkę podobiznę Baby Spice. Victoria Beckham wspominała z kolei, jak Beyoncé powiedziała jej: to Spice Girls mnie zainspirowały i sprawiły, że chciałam robić to, co robię. Dla Adele Spice Girls były czymś więcej niż tylko ulubionym zespołem, powiedziała. Uczyniły mnie tym, kim jestem dzisiaj. Paniom w dniu ich święta kłaniam się w pas i obiecuję grać wasze piosenki nadal na naszej antenie.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Zapoluj 3-2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
6: Reklama.

Ja zawsze na czymś usiłowałam grać w domu, zawsze sobie śpiewałam, robiłam miny przed lustrem. W sąsiedztwie naszego domu w Amsterdamie co roku odbywał się festiwal. Słuchałam, a potem przed lustrem śpiewałam te wszystkie piosenki i marzyłam, że kiedyś, co roku, będę na nim występować razem z moimi idolami. To było moje największe hobby, mówiła kiedyś Caro Emerald, którą zagrałem wam w radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, za chwilę ostatnia, trzecia podpowiedź w zabawie palcem po mapie. Zostańcie ze mną, gram wam na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Budownictwo w Wałbrzychu?
7: Tak! Rekrutacja.

0: trwa.
1: Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu. Dyplom cenionej uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: Program sponsorują plewińscy zakłady optyczne, oferujące badania komputerowe wzroku, oprawki, soczewki kontaktowe, płyny i akcesoria optyczne.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Nutbush City, tak nazywa się miasteczko, z którego pochodzi Tina Turner. Może i o nie będziemy pytać w naszej wakacyjnej zabawie palcem po mapie. Tymczasem pora na trzecią podpowiedź do dzisiejszej zagadki. Uwaga! Beata Kozidrak wraz z zespołem śpiewa o stolicy naszego kraju. Dzwońcie pod 2244430, koniecznie podajcie tytuł i wykonawcę szukanej piosenki i uwaga, powiedzcie, z czym wam się kojarzy ten utwór. Nagrodzę autora najbardziej kreatywnego uzasadnienia. Na wasze telefony czekam do 15, a jeszcze przed 16 nagrody, butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna, ho ho, 2244430.

0: świetle dnia i mafia w Radiu Złote Przeboje, w którym gram wam na to jak na lato. Największe przeboje lat 80. i 90. wracają na naszą antenę już po 15. A już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a w nich, no właśnie, korzystamy z aplikacji bankowych. Do czego najchętniej, gdzie najchętniej się logujemy, no i jak nam to idzie, sprawdzimy za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Program sponsorowali plewińscy zakłady optyczne z salonami w Świdnicy, Strzegomiu, Ząbkowicach, Jaworze.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama. Teatr, muzyka, cyrk i niezwykłe widowiska. Wszystko w samym sercu Świdnicy. Od 10 do 12 lipca Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na 28. Festiwal Teatru Otwartego. Przez 3 dni czekają na Ciebie spektakle plenerowe, koncerty, animacje dla najmłodszych, kino pod chmurką i efektowne pokazy ognia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy program znajdziecie na www.sok.com.pl. Widzimy się w Świdnicy.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Szukasz solidnych oprawek okularowych? Nie szukaj po omacku. Odwiedź zakłady optyczne plewińscy. Oferujemy szeroki wybór oprawek znanych firm krajowych i zagranicznych. Solidne, trwałe, modne dla Ciebie i dla całej rodziny. W ofercie także szkła, soczewki kontaktowe, płyny oraz akcesoria optyczne. Znajdź nas w swoim mieście. Świdnica, Rynek 9, Strzegom Dąbrowskiego 32, Ząbkowice, Rynek 51, Jawor, Legnicka 6, Zakłady Optyczne Plewińscy. Jesteśmy po to, byś widział lepiej.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Reklama.
9: Sponsorem programu jest właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W środowe popołudnie jest 8 lipca, pora na wiadomości.
11: Ministra zdrowia o pomysłach na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Europarlament po stronie Polski w konflikcie z Ukrainą o bohaterów UPA i utrudnienia na torach w Warszawie po wykolejeniu się tramwaju na Grochowie. Miriam Lipińska. Kominy płacowe, maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto. Centralna e-kolejka na zabiegi planowe. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoją receptę na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia. Resort chce też wprowadzenia obowiązku zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu.
12: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
11: Takie rozwiązania, jak podkreśla ministra zdrowia, przyczynią się do transparentności wynagrodzeń, bezpieczniejszej organizacji pracy i większej stabilności finansowej szpitali. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach. Tomasz Orchowski.
13: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-u wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
14: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
13: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
11: Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś zamieniać fikcyjne umowy B2B czy umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, jeśli w trakcie kontroli stwierdzi, że wykonywana praca spełnia warunki etatu, mówi pełniąca obowiązki okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
15: Praca określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
11: Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Pracy. Utrudnienia w jeździe po Warszawie dla mieszkańców i turystów. Na pętli Wiatraczna wykoleił się tramwaj. Na czas pracy dźwigu zostało wyłączone napięcie w sieci trakcyjnej. Tramwaje linii 3, 6, 7, 26 i 79 kursują objazdami. Opłacanie rachunków, zakupy online i planowanie budżetu. Do tego najczęściej używamy aplikacji bankowych. Z badania wynika też, że najczęściej logujemy się do nich w domu. Mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
16: W aplikacjach szukamy przede wszystkim samodzielności działania i dostępu do jasnych informacji. 70% respondentów za priorytet uważa szybki wgląd w historię transakcji. Niemal 2/3 wysoko ceni możliwość załatwienia wszystkich spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale.
11: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku aplikacji.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Zimno i deszczowo w całej Polsce, maksymalnie 22 stopnie, to na zachodzie. Na północy ostrzegamy przed silnym wiatrem, burze na Podlasiu i tutaj również najchłodniej, nie więcej niż 12 stopni. Już za chwilę rozwiązanie zagadki w zabawie palcem po mapie, a dzisiaj jeszcze poza tym bilety na koncert OMD. Dlatego koniecznie ze mną zostańcie, bo te nagrody są dla was. Jerzy Telesiński, witajcie w wakacyjnym Radiu Złote Przeboje.

czy miasto, czy wiocha, ty słuchaj największych przebojów lat 80. i 90. Takie gram wam na to jak na lato. Za nami bratanki, przed nami wielki fan Raya Charlesa. Joe Cocker zaczynał swoje muzykowanie od naśladowania tego właśnie artysty.

0: Sponsorem programu była właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88. Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
8: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
7: Nawet tutaj musisz.
8: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
7: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
8: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
9: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: Reklama.

0: Belinda Carlisle, La Luna w Radiu Złote Przeboje, ale żeby to była jedna dziewczyna na naszej antenie, z którą będziemy mieli teraz do czynienia. Nie. Będziemy mieć do czynienia jeszcze co najmniej z dwiema paniami. Halo, dzień dobry.
1: Palcem po mapie.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię, droga słuchaczko?
2: Alicja.
0: Alicjo, witam cię serdecznie. I ileż ty tych sióstr masz, powiedz?
2: Dwie siostry i brata.
0: Dlaczego ja pytam o te twoje siostry? Dlatego, że w zabawie palcem po mapie dzisiaj pytamy o konkretną piosenkę, o konkretną wykonawczynię i o konkretne skojarzenie. I ta piosenka, o którą pytamy, kojarzy ci się z siostrami. Dlaczego?
2: Dlatego, że pamiętam właśnie, że ta piosenka do nas trafiła do domu za sprawą jakiegoś takiego czasopisma dla kobiet. Tam były dołączone takie płyty wtedy. To było trochę temu. I właśnie dostałyśmy taką płytę, chyba kupiliśmy w wakacje albo coś takiego i słuchaliśmy jej po prostu namiętnie w kółko do upadłego, aż znaliśmy teksty na pamięć.
0: Cudownie, dobra. Co to była za piosenka?
2: Taka Warszawa i to jest chyba, to była solowa płyta Beaty Kozidrak.
0: Gratulujemy, pięknie. No to ten piękny zestaw. Butelka filtrująca, poduszka podróżna i torba płócienna to są twoje nagrody. Mam nadzieję, że z siostrami i z bratem się podzielisz.
2: Super, tak. Oczywiście, że się podzielę.
0: Fajnie. Alicja, samych cudowności i trzymam kciuki za to, żeby wakacje ci się dłużyły w tym roku niemiłosiernie.
2: A mam nadzieję.
0: No i pięknie. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: No i taka Warszawa, no i taka słuchaczka. No i taka zabawa palcem po mapie już w najbliższą środę znowu na naszej antenie.
1: Palcem po mapie.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Budownictwo w Wałbrzychu? Tak! Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa. Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu.

0: dyplom cenionej uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska, filia w Wałbrzychu.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teatr, muzyka, cyrk i niezwykłe widowiska. Wszystko w samym sercu Świdnicy. Od 10 do 12 lipca Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na 28. Festiwal Teatru Otwartego. Przez 3 dni czekają na Ciebie spektakle plenerowe, koncerty, animacje dla najmłodszych, kino pod chmurką i efektowne pokazy ognia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy program znajdziecie na www.sok.com.pl. Widzimy się w Świdnicy.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Do wieczora silny, porywisty wiatr w północno-wschodniej części kraju. Uważajcie i nie parkujcie pod drzewami czy liniami wysokiego napięcia. W niemal całym kraju może przelotnie popadać. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać S8. Chodzi o odcinek między węzłami Wypędy i Janki na Mazowszu. W miejscowości Wypędy zderzyły się osobówka z ciężarówką i po tym wypadku zablokowane są lewy i środkowy pas w stronę Wrocławia.
9: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
10: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
12: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88.

Uczestnicy spaceru Mysłowice Dobrze Brzmią mogli niedawno wspólnie z muzykami zespołu Mysłowic odwiedzić miejsca związane z ich młodością, usłyszeć nieznane anegdoty i poznać kulisy narodzin tej legendy. No przecież to jest genialny pomysł na wakacje. Brawo Mysłowice, brawo Dziennik Zachodni. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam nadal jak Polska długa i szeroka, teraz Madonna.

0: Madonna Boogie, Big Fan w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę 17. Ceny ropy naftowej w górę po słowach Donalda Trumpa o Iranie, a co to za słowa? O tym więcej już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Reklama. Słuchacie nas w środę, jest 8 lipca, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Lekarze o rządowych propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Parlament Europejski zajął stanowisko w sporze między Warszawą a Kijowem. Ceny ropy naftowej w górę, po słowach prezydenta USA Donalda Trumpa o Iranie. Miriam Lipińska. Przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę propozycje naprawy sytuacji w służbie zdrowia padały już jesienią zeszłego roku, ocenił Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodał, że Izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. A wśród propozycji ministra zdrowia na uzdrowienie systemu znalazły się m.in. wprowadzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe, obowiązek zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu, czy wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
6: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
5: Jutro spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. To mocny głos, którego Kijów nie może zignorować, mówią o przyjętej dziś przez Parlament Europejski rezolucji politycy KO. Z kolei według eurodeputowanych PiS-u rezolucja jest dalece nieidealna, bo nie nazywa rzezi wołyńskiej ludobójstwem. We wspomnianym dokumencie Europarlament wyraził ubolewanie z powodu nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nazwał to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją ze strony prezydenta Ukrainy.
7: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
5: Mówił europoseł KO Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Silny, porywisty wiatr powoli słabnie. Z jego powodu sporo pracy mieli dziś strażacy. Ewakuowano też w sumie kilkanaście obozów harcerskich na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. W najbliższych dniach pogoda nie da nam odpocząć, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
8: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
5: Ale są też dobre wieści. Od jutra temperatury zaczną rosnąć. W piątek na zachodzie kraju termometry pokażą 26 stopni. Rynek naftowy przestraszył się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej idą wyraźnie w górę, po słowach Donalda Trumpa o końcu rozejmu z Iranem. Baryłka ropy podrożała dziś z 70 do prawie 80 dolarów na fali obaw o ponowną blokadę cieśniny Ormus.
9: Wzrost do 80 dolarów to wciąż nie jest jakby nic ekstremalnego, natomiast pytanie, w którą stronę ruszymy się z tego punktu.
5: Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. A polski rząd nie wyklucza powrotu do wygaszonego niedawno pakietu CPN, ale na razie nie określił, ile paliwa muszą kosztować, by się to stało. Na razie niepokojów na rynku naftowym nie widać jeszcze na stacjach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, przeciętna cena benzyny 95 to teraz 6,78 zł, a diesla 6,93. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze na koniec o decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a zgodnie z nią stopy procentowe pozostają bez zmian. To 3,75%.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
4: Maksymalnie dzisiaj 22 stopnie na termometrach, to na zachodzie. W całej Polsce odczuwalna temperatura może być niższa, a to dlatego, że wieje. Szczególnie mocno na północy. Najchłodniej w Suwałkach około 12-13 stopni i to tutaj mogą być burze.
10: Na Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Już za chwilę odzwaniam do kogoś z was, kto chce wygrać podwójne zaproszenie na koncert grupy OMD i zgłosił się do naszej zabawy. Mniej więcej 17:30, łapcie za telefony. Jeśli zadzwonią, to być może będę ja. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Englishman in New York i Sting w Radiu Złote Przeboje. Wszystko jedno, czy do Nowego Jorku, czy do Wielkiej Brytanii się wybieracie, zabierz złote na wakacje. Tak nazywa się nasza zabawa, w której już jutro rano do wygrania będzie 1000 złotych. Już za samo odebranie telefonu mamy dla was 100.
1: Wygrywasz 1000 złotych! Wakacyjne przyjemności, brawo dla ciebie. No i do tego limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy Radia Złote Przeboje. Gratulujemy.
0: Brawo, brawo.
2: Dzięki.
0: Trzymam kciuki za wygraną. Jutro rano nawet 1000 złotych do wygrania. Zabawa nazywa się Zabierz Złote na wakacje. Szczegóły na złoteprzeboje.pl.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Shaking Stevens, Breaking Up My Heart. Shaking Stevens, który wpadł tutaj do studia Radia Złote Przeboje, no teraz na naszej antenie zaśpiewał. I tak to jest z naszymi gwiazdami. OMD gramy wam regularnie, ale miewamy też bilety na ich koncert ten sierpniowy i w tej sprawie dzwonię do Joanny.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
2: Dzień dobry.
0: Jakże ja się cieszę, że do nas się zgłosiłaś. Zgłosiłaś się po bilety na OMD, zgadza się?
2: O matko, i to ile razy?
0: Ile razy?
2: O Jezus, 15 to jak nic.
0: Tak ci zależy?
2: Tak, jeszcze wcześniej, no bo to tak, bo teraz już jest, rozumiem, jakaś taka druga tura.
0: To jest druga tura.
2: Wcześniej było już konkurs zakończony, no.
0: Ale rozumiem, że jeszcze nie zgarnęłaś biletów.
2: Nie zgarnęłam, ale słuchaj, nie pytaj mnie, co napisałam, bo było tyle tego, co że zapomnę.
0: Napisałaś,
2: że
0: o moje dziedzictwo.
2: O tak.
1: Wygrywasz złoty bilet.
2: Super.
0: Wytrwałość się opłaciła.
2: Jestem zachwycona.
0: Pięknie. A to faktycznie twoje dziedzictwo, lata 80. w muzyce i OMD?
2: No tak, proszę cię, mam 50, prawie 5 lat, no więc wyobraź sobie, tak.
0: Dużo energii, dużo nagród w Radiu Złote Przeboje, dużo muzycznych przeżyć i samych wspaniałości życzę ci już awansem z okazji tych nadchodzących urodzin.
2: Super.
0: Niech będzie, że to jest pierwszy urodzinowy prezent, czyli podwójne zaproszenie na OMD. Gratuluję serdecznie.
2: Super, jestem zachwycona, dziękuję bardzo. Super. Dzięki, cieszę się
0: bardzo.
2: Ale zrobiłeś dzień.
0: Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że wiele dni jeszcze przed nami wspólnych. Ty nas będziesz słuchać, my ci będziemy grać.
2: Tego się trzymajmy.
0: Tak jest. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
2: Dzięki,
0: do usłyszenia.
2: Hejka, pa.
0: No i o to w tym całym Radiu Złote Przeboje chodzi, żebyście się cieszyli, uśmiechali, wygrywali. Chcecie bilety na OMD? No są jeszcze do wygrania jutro, pojutrze, a potem kto wie, kto wie. Szczegóły na złoteprzeboje.pl.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Obrzyj się na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Waldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Szukasz solidnych oprawek okularowych? Nie szukaj po omacku. Odwiedź zakłady optyczne Plewińscy. Oferujemy szeroki wybór oprawek znanych firm krajowych i zagranicznych. Solidne, trwałe, modne dla ciebie i dla całej rodziny. W ofercie także szkła, soczewki kontaktowe, płyny oraz akcesoria optyczne. Znajdź nas w swoim mieście. Świdnica, Rynek 9, Strzegom Dąbrowskiego 32, Ząbkowice, Rynek 51, Jawor, Legnicka 6, zakłady optyczne Plewińscy. Jesteśmy po to, byś widział lepiej.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
13: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
12: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
13: Znam ten sposób. Kosztowny.
12: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
13: To dlatego taka koperta.
12: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
14: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
20: Na północnym wschodzie wiatr już słabnie, ale dla części Warmii i Mazur oraz Podlasia są ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Pogoda nie rozpieszcza dziś kierowców, a jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed problemami na krajowej 25 w Wielkopolsce. A po tym jak w miejscowości Pilich dachowało auto, droga jest zablokowana, kierowcy muszą jechać objazdami. W wypadku ranne zostały 2 osoby.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
21: Radio Złote Przeboje.
2: Program sponsorują plewińscy zakłady optyczne, oferujące badania komputerowe wzroku, oprawki, soczewki kontaktowe, płyny i akcesoria optyczne.
21: Sponsorem programu jest właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88.

0: Film nazywał się Dirty Dancing, piosenka Hungry Eyes, Eric Carmen na antenie Radia Złote Przeboje. Tomek, przyznam ci się, ja nigdy nie oglądałem filmu Dirty Dancing.
1: A ja oglądałem chyba ze 100 razy.
0: No widzisz, czyli oglądałeś za siebie i za mnie. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Tomek Bryl na antenie Radia Złote Przeboje. Witam.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie, skoro kącik wzrokowca nam się pojawił, to po godzinie 18 będę miał dla was historię pod tytułem Co można zrobić, mając 1,5 miliona dolarów? No można nakręcić wypasiony teledysk i o tym teledysku będzie po 18.
0: Po 18, a przed 18 jeszcze Robin, Gibby, Juliet między innymi.

0: Jak ja to lubię. No takie złote przyboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przyboje. Jakby tego było mało, za chwilę zaczynamy całą muzykę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko. Mam dzisiaj dla was kilka niespodzianek i kilka niezwykłych historii. Za moment zaczynamy.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: Program sponsorowali plewińscy zakłady optyczne z salonami w Świdnicy, Strzegomiu, Ząbkowicach, Jaworze.
1: Sponsorem programu była właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88.
2: Reklama. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compresor! Facciamo subito, sì?
5: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Reklama.
14: To już prawie 18, słuchacie Radia Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz. Teraz czas na wiadomości sportowe.
15: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Ostatnia polska tenisistka pożegnała się z tegorocznym Wimbledonem. W ćwierćfinale debla odpadła Katarzyna Piter, która grała w parze z Anną Szyszkową. Polka i Czeszka przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luisą Stefani 1-6-2-6. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Osace. Jutro zespół Stefana Lavariniego zmierzy się w Japonii ze Stanami Zjednoczonymi. Biało-czerwone po 9 meczach mają na koncie 6 zwycięstw i 3 porażki.
15: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
16: Pogoda.
14: W nocy najładniej będzie na zachodzie i południowym zachodzie oraz częściowo na południu. Gdzie indziej miejscami przelotny deszcz, możliwe burze. Temperatura od 7 stopni na Podhalu do 13 na zachodzie i 15 nad samym morzem. Jutro w dzień najładniej na zachodzie i na południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie. Od 14 stopni na Podhalu przez 20 w centrum do 23 na zachodzie. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. U nas zawsze świeci słońce w radiu Złote Przeboje. Za chwilę jeden z największych hitów początku lat 80. A teraz pojawi się zespół, którego lider stwierdził, że czas działa na jego korzyść. Bo najpierw słyszeli fajnie gracie, a po latach no to już są określani mianem legendy. Zespół Tilaw w radiu Złote Przeboje.

To zespół Cool and the Gang w Radiu Złote Przeboje, połowa lat 80. A skoro o latach 80. mowa, no to zaczęły się one od wielkiego wybuchu. Rok 1980, wtedy to po raz pierwszy w radiostacjach na całym świecie, również w Polsce, można było usłyszeć utwór Funky Town. No i fani oszaleli na punkcie tej kompozycji. No dobrze, przypomnimy sobie teraz Funky Town w programie Cała Muzyka, a za chwilę obiecana historia jednego z najdroższych teledysków ostatnich dekad. I co chyba najważniejsze, budżet na szczęście w tym przypadku przełożył się na efekt końcowy. No bo jak wiemy doskonale, nie zawsze tak bywa.

Janet w Radiu Złote Przyboje. Za moment Guns N' Roses i nasze ukochane November Rain, czyli początek lat 90. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że to jeden z najdroższych teledysków w historii muzyki. Budżet wynosił ponad 1,5 miliona dolarów, co wtedy w latach 90. było kwotą absolutnie zawrotną. Wynajęty teatr w Los Angeles, drewniany kościółek, podobno sama suknia Stephanie Seymour, czyli teledyskowej panny młodej, kosztowała ponad 120 tysięcy dolarów. November Rain na bogato. No i na szczęście w tym przypadku ogromne pieniądze zainwestowane w produkcję tego teledysku widać, co nie zawsze jest regułą, bo przecież pamiętamy wiele produkcji hollywoodzkich, które pochłonęły setki milionów dolarów, okazały się kompletną klapą. No dobrze, Guns N' Roses, November Rain w Radiu Złote Przeboje.

Pięknie, Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę dowody na to, że każdy artysta ma swoje ukochane muzyczne dzieci z własnego repertuaru. Thomas Anders przyznał, że owszem, wiele piosenek Modern Talking kocha śpiewać do dzisiaj, ale Yo My Heart, Yo My Soul jest jego ulubionym, ponieważ to był pierwszy numer jeden, początek kariery. No i do dzisiaj to jego ukochana piosenka. Modern Talking, Yo My Heart, Yo My Soul to już za kilka minut.

0: autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Szukasz solidnych oprawek okularowych? Nie szukaj po omacku. Odwiedź zakłady optyczne Plewińscy. Oferujemy szeroki wybór oprawek znanych firm krajowych i zagranicznych. Solidne, trwałe, modne dla Ciebie i dla całej rodziny. W ofercie także szkła, soczewki kontaktowe, płyny oraz akcesoria optyczne. Znajdź nas w swoim mieście. Świdnica, Rynek 9, Strzegom Dąbrowskiego 32, Ząbkowice, Rynek 51, Jawor, Legnicka 6, Zakłady Optyczne Plewińscy. Jesteśmy po to, byś widział lepiej.
6: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
11: Oj, lubię, Barbara. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
11: O, i to lubię najbardziej.
12: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
19: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
21: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
22: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
0: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
22: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej? Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
24: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid.

0: To jest ulubiony utwór Thomasa Andersa z własnego repertuaru. No, bo jak się okazuje, każdy artysta ma utwór, który jest dla niego szczególny. Piosenka po latach najpopularniejsza, piosenka, od której wszystko się zaczęło. Za chwilę Magda Wójcik i zespół Goja, Smak Słów, czyli też utwór, który po latach pozostaje chyba największym przebojem tego zespołu. Magda Wójcik, kiedy rozmawialiśmy, potwierdziła, że konsekwentnie od samego początku unika bywania na łamach najrozmaitszych portali plotkarskich.
1: Myślę, że te portale nie są nami zainteresowane, więc nie mam tego dylematu, bo myślę, że jesteśmy zbyt nudni, zbyt przewidywalni gdzieś tam nie dostarczamy jakichś ekstremalnych doznań i emocji. Ja wolę być anonimowa i właściwie tylko sąsiadki czasami coś tam wspomną, albo koleżanki to wiedzą, czy rodzina, więc to jest wystarczająca popularność.
0: Magda Wójcik, Goja. Słuchamy w takim razie, no a skoro już Magdę Wójcik wywołaliśmy do tablicy, to za chwilę zaczną się trudne pytania.

0: To zespół Simple Minds w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że trochę pomęczymy pytaniami Magdę Wójcik z zespołu Goja, bo kiedyś, pamiętam, zadałem pytanie, czy zastanawiali się kiedyś, jak mogłaby się potoczyć ich kariera, gdyby zaczynali teraz, w dobie internetu i oczywiście programów typu Talent Show. Magda Wójcik przyznała, że mogłoby być bardzo różnie.
1: Nie mielibyśmy szans w takim programie, tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że wiem nawet, z czego to wynika, bo ja mam problem, żeby sprzedać siebie w ciągu, powiedzmy, w cudzysłowie, sprzedać 3 minuty, pokazać wszystko, co mam, nie wiem, najfajniejsze, jakieś najfajniejsze patenty, jakie potrafię śpiewać. Myślę, że miałabym z tym problem. Myślę, że wyjście na 3 minuty i pokazania po prostu wszystkiego, co się potrafi, nie byłoby chyba w moim stylu. Zresztą, no, jak widzimy, niektórzy świetni wokaliści odpadali też z tego typu programów, chociażby Siostry Sisters, które też, no, zostały odrzucone jakby gdzieś tam na początkowym etapie. No, zrobiły karierę, no.
0: No dobrze, tyle Magda Wójcik z zespołu Goja, teraz pojawi się Enrique Iglesias. A propos jego początków, no to znalazłem informację, w którą trudno uwierzyć. Otóż podobno pierwsze nagrania, pierwsze taśmy demo wysyłał do wytwórni płytowych pod pseudonimem, nie chcąc być kojarzonym ze swoim słynnym ojcem. No, jeżeli to prawda, to należy się szacunek. Enrique Iglesias teraz.

0: No i takich złotych przebojów można by słuchać naprawdę godzinami. Zespół The Bangles w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19:00 zerkniemy do prognoz, pojawią się też wiadomości sportowe, a po 19:00 historia pewnego kawałka ze wszechmiar rekordowego.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza ucztę!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Wiejskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
14: To już prawie 19:00, to Radio Złote Przeboje. Za kilka minut historia niezwykłego złotego przeboju, który jest ze wszechmiar rekordowy. Dlaczego? Wszystkiego dowiecie się za kilka minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
15: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski zaprasza. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej w Kanadzie wystąpi też m.in. liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia. Znamy już pary półfinałowe turnieju kobiet w Wimbledonie. Dziś prawo gry o finał zapewniły sobie Marta Kostiuk i Linda Noskowa. Ukrainka pokonała Jasmine Paolini, a Czeszka Eliza Mertens. W drugiej parze zagrają Czeszka Karolina Muchowa i Amerykanka Coco Gauff.
15: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
14: Pogoda. Jutro w dzień najładniej będzie na zachodzie i na południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie. Od 14 stopni na Podhalu przez 20 w centrum do 23 na zachodzie. W nocy najładniej będzie na zachodzie i południowym zachodzie oraz częściowo na południu. Gdzie indziej miejscami przelotny deszcz, możliwe również burze. Temperatura od 7 stopni na Podhalu do 13 na zachodzie i 15 nad samym morzem. Pogoda taka sobie, biorąc pod uwagę, że mamy początek lipca. Na szczęście w Radiu Złote Przywoje zawsze świeci słońce. Gramy na to jak na lato. Za chwilę piosenka ze wszechmiar rekordowa. Dlaczego, o tym za moment opowie sam autor, czyli Limal. No a teraz utwór, który też wywrócił listy przywojów do góry nogami pod koniec lat 90. Budka suflera, takie tango.

0: Zespół Kaja Gugu i Tushai w Radiu Złote Przyboje. Piosenka, która była wielkim hitem na początku lat 80. Tak wielkim, że wiąże się z tym niezwykła historia, którą opowiedział mi Limal.
1: Tłocznia płyt należąca do EMI Records musiała się zwrócić o pomoc do konkurencji i poprosić: hej, możemy skorzystać z waszej fabryki? Bo nie możemy nadążyć z produkcją. To niesamowite. Dzisiaj możesz mieć numer jeden, sprzedając 30 tysięcy egzemplarzy singla. My wtedy sprzedawaliśmy 30 tysięcy dziennie.
0: No, takie rzeczy już się nie zdarzają. Pola Abdul teraz w Radiu Złote Przeboje, a za moment tanecznym krokiem powędrujemy do końca lat 80. Piosenka bardzo niezwykła, ale o tym więcej za chwilę.

To jest piosenka, którą pewnie każdy z nas tańczył w życiu przynajmniej raz. Niektórzy po latach doszli do wniosku, że to był o ten jeden raz za dużo. Ale to też piosenka, która kryje mroczną tajemnicę, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że to jedno z najsłynniejszych zapożyczeń w historii muzyki. Zespół Kaoma nielegalnie wykorzystał melodię boliwijskiego utworu Lorando Se Fue, skomponowanego kilka lat wcześniej przez grupę Los Kiarkas. No i to było takie wykorzystanie na bezczelnego, bo producenci Kaome podpisali piosenkę własnymi nazwiskami, nie płacąc autorom, ani nie pytając ich o zgodę. Była afera, a boliwijscy muzycy wnieśli pozew o plagiat. Sprawa zakończyła się wypłaceniem twórcom oryginału wielomilionowego odszkodowania. Środowa cała muzyka w Radiu Złote Przewoje, za chwilę niezwykła historia muzycznego spotkania w pewnym sklepie. No a teraz odwiedzimy dekadę, w którą dość rzadko zaglądamy. Koniec lat 60. Zespół Czerwonej Gitary.

0: Zespół Pet Shop Boys. Panowie spotkali się podobno przypadkiem w latach 80. w pewnym sklepie, wpadli na siebie, od słowa do słowa doszli do wniosku, że interesują ich podobne rzeczy, no i tak zaczęła się historia zespołu Pet Shop Boys. Gdyby w latach 80. dwóch facetów wpadło na siebie w sklepie u nas, no to pewnie można by usłyszeć: pan tu nie stał, albo coś podobnego. Tak by było, nic nie zmyślamy.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Budownictwo w Wałbrzychu?
2: Tak! Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa. Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu. Dyplom cenionej uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Seniory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
13: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
14: Reklama.

Absolutnie piękny to utwór. Chris Rea w Radiu Złote Przeboje, The Road to Hell. No pewnie nie wszyscy wiedzą, że akcenty motoryzacyjne nie wzięły się przypadkowo w tej piosence. W końcu Chris Rea znany był ze swojej wielkiej pasji do szybkich sportowych samochodów. Ale to były samochody w starym dobrym stylu. W internecie znaleźć można mnóstwo pięknych zdjęć, warto poszukać. Środowa cała muzyka, tu Radio Złote Przeboje. W planach mam dla was jeszcze między innymi zespół Roxette. Pojawi się też pięknie rozkołysany Bob Marley. No a teraz wakacyjny hit końca lat 90.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. W planach jeszcze między innymi Bob Marley i Could You Be Loved, czyli kompozycja, którą znamy doskonale z repertuaru mistrza coverów, czyli Joe Cockera. No właśnie, Joe Cocker, czyli facet, który z nagrywania nie swoich piosenek uczynił swój znak rozpoznawczy.
1: Racja. Wiesz co, to jest zawsze tak, że bierzesz piosenkę, nakładasz na nią jakieś efekty, coś tam dogrywasz, ale ostatecznie wychodzi na to, że jest to piosenka Joe Cockera. Ona staje się moja.
0: Tyle Joe Cocker. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że mało brakowało, a jego kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej.
1: Wiesz, czasem się zastanawiam. Gdybym nie znał tego interesu od drugiej strony, tej całej walki w klatce pełnej lwów, tego całego zamieszania z pieniędzmi, to sam nie wiem. Ja śpiewałem bardzo wcześnie w pubie w Sheffield. Miałem nawet podpisany mały kontrakt z wytwórnią, która padła. I wtedy właśnie ojciec powiedział do mnie: hej, no widzisz, to spaliło na panewce. Weź się za uczciwą robotę i zapomnij o tym wszystkim.
0: No na szczęście nie posłuchał. Roxette teraz w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka.

0: Obiecany Bob Marley w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka. Będzie ciekawie, zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
13: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: pomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

0: drogi A3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
6: Za moment w strefie gości Radia Złote Przeboje artystka, która od kilku dekad jest obecna w showbiznesie. Co ciekawe, unikając portali plotkarskich i jakichkolwiek skandali. Jak to jest możliwe? O tym za moment porozmawiamy z Magdą Wójcik z zespołu Goja. Ale jak się przekonacie, tworzy muzykę nie tylko zespołowa.

0: Powiem szczerze, nie mogłem się doczekać naszego spotkania, bo dawno się nie widzieliśmy. Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Słuchaj, ja się tak zastanawiam, dlaczego chłopaki z zespołu to ciebie zawsze wypychają do wywiadów. Jak to jest, to oni się wstydzą?
1: Od zawsze tak jest, od początku tak jest i w sumie wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy. Myślę, że rzeczywiście oni wychodzą z założenia, że to jak razem wyglądamy na scenie, czyli że są z tyłu, ja jestem z przodu, to również w tej roli jakoś najbardziej mi się sprawdzam. I chyba rzeczywiście najwięcej do powiedzenia mam. Mówię najszybciej, najwięcej, może czasami trochę chaotycznie, ale oni chyba tak nie potrafią nawet.
0: Wybrali po prostu najładniejszą osobę.
1: No to już ty powiedziałeś, dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, policzyłem i wychodzi, że to ponad dwie dekady od waszego największego przeboju, czyli albumu Smak Słów. Słuchaj, co ta płyta w waszym życiu zmieniła? Spodziewałem się odpowiedzi, że zmieniła wszystko.
1: No i dobrze się spodziewasz, rzeczywiście od płyty Smak Słów zaczęło się najwięcej dziać i ten utwór, po którym nawet chyba my nie do końca spodziewaliśmy się, że tak wiele się wydarzy. Myślę, że też nie spodziewała się tego firma i ja pamiętam jak dziś, pomimo tego, że minęło 20 lat, że były takie sygnały ze strony firmy, że słuchajcie, może to za wolne, za bardzo, za smętne, za bardzo miłości, ile można o miłości, ale mieliśmy jakieś przeczucie co do tego utworu, a to przeczucie nam towarzyszyło właściwie od momentu, kiedy on zaczął powstawać. Powstał bardzo szybko, bardzo spontanicznie. I już te pierwsze dźwięki i to, jak szybko pojawiły się słowa do tej melodii, jak szybko pojawił się pomysł na ten utwór, świadczył trochę o tym chyba, że to jest to, o co nam chodziło. I chcieliśmy tym utworem zacząć coś nowego, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że aż tak bardzo to się wszystko rozwinie, tak dobrze utwór zostanie przyjęty, że właśnie takiego utworu słuchacze wtedy potrzebowali na tamten moment.
0: Słuchaj, ktoś kiedyś sprawdził, przebadał i okazuje się, że 99, nawet trochę ponad 99% piosenek, jakie są w ogóle pisane na świecie, to są piosenki o miłości, więc...
1: Absolutnie tak jest. Ja w ogóle zawsze powtarzam nawet, że ja rzeczywiście cały czas się kręcę wokół miłości, bo nawet pisząc o tęsknocie, to jest cały czas miłość. Pisząc o złych momentach, to też jest miłość, bo to jest albo tęsknota za miłością, albo żal za czymś utraconym, więc myślę, że ten temat jest tak uniwersalny i myślę, że nie da się tego uniknąć. Myślę, że każdy aspekt życia gdzieś tam kręci się wokół tej miłości. Ja tego nie unikam, nie staram się nawet unikać, bo mi zawsze to wychodzi naturalnie po prostu.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, każdy artysta ma na swoim koncie taki przełomowy album. U was to Smak Słów, u Michaela Jacksona był to Thriller, ale nie będziecie się ścigać z samymi sobą?
1: Wiesz co, nie ma sensu nawet się ścigać i my nie robimy tego od wielu lat, bo rzeczywiście to jest tak, że coś, co jest tak olbrzymim sukcesem, ciężko jest przeskoczyć i właściwie wydaje mi się to niemożliwe, żeby to przeskoczyć, bo co się tak mocno zakorzeniło w świadomości ludzi, z czego się bardzo cieszymy, jest nie do przeskoczenia trochę i cały czas uważam, i to jest bardzo duży, uważam, sukces tej płyty. Nie mówię też o nagrodzie Fryderyk, która była fantastycznym dla nas wyróżnieniem i dostaliśmy wtedy Fryderyka za nagrodę za płytę roku pop w 2005 roku.
0: I to było 5 chyba nominacji, prawda? Dobrze
1: tak,
0: pamiętam?
1: Tak, było sporo tych nominacji. Aczkolwiek taka ciekawostka, to właśnie moja dygresja, taka kolejna odnoga, to był jedyny rok, nad czym tak strasznie ubolewaliśmy, że te nagrody nie były przyznawane, wiesz, w jakimś klubie albo nie wiem, że telewizja nie transmitowała, tylko przez internet. Nam się zawieszał internet, oglądaliśmy to w domu i bez dźwięku i czytaliśmy z ruchu warg, jak była, wiesz, kategoria płyta roku pop i my tak, czy powiedziane było, że to Goja, czy to cokolwiek innego, bo czytaliśmy z ruchu warg. Okazało się już później, jak podpisy się pojawiło, że to jest ta nasza płyta. I powiem ci jeszcze jedną rzecz tylko a propos tej płyty. Wydaje mi się, że ona jest na tyle uniwersalna, że teraz nawet jak jej słuchamy, oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś nieskromnie, ale to są naprawdę cały czas bardzo brzmieniowo aktualne rzeczy. Ona jest bardzo uniwersalna, bardzo ponadczasowa i kocham cały czas utwór Smak Słów, co niektórym się może wydawać, zresztą w ogóle całą tą płytę, niektórym się może to wydawać dziwne, że po tylu latach może utwór, wiesz, nie zbrzydnąć, nie mieć jakiejś, wiesz, już się nie chce go śpiewać, grać. Nie mam takiego poczucia absolutnie. Wręcz bardzo się cieszę, jak słyszę, że na przykład nowe pokolenie, młodzi ludzie odkrywają ten utwór, robią po swojemu. Gdzieś na TikTokach, wiesz, widzę mnóstwo wersji tego utworu i do niego wracają albo się go na nowo uczą, więc jakby to jest bardzo pocieszające.
0: Mm-hmm. Może ten internet się przycinał, bo ktoś tam ciągnął coś z torrentów jakieś pirety.
1: Bardzo możliwe, to były te czasy, że wiesz, kilka osób używało na klatce i już po prostu działało wszystko bardzo dopornie.
0: Boże, co za czasy.
1: Ogromne.
0: Powiedz mi, bo fani czekali na winyl. Na czym polega fenomen winyli? Pytam, bo żyjemy w coraz szybszych czasach, streaming i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego zastanawiam mnie, bo w końcu z winylem jest większa celebracja. Trzeba sobie usiąść, prawda, nalać jakiś napój, zasiąść, tak, nałożyć tą płytę i posłuchać, no, przynajmniej jednej strony w całości.
1: Ja z tym w ogóle nie mam problemu, ponieważ kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, zresztą w ogóle też były do dostania w Krasnystawie, bo to niedaleko wschodniej granicy, płyty winylowe na przykład Beatlesów, tylko wiesz, napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze. Cieszę się, że również jakby świat do tego gdzieś tam nadążył i znowu winyle są tak popularne. Mamy mnóstwo fajnych płyt na winylach i można sobie kupić te, których kiedyś nie mogło się dostać. Albo nie wiem, pamiętam, że ludzie opowiadali, że jeździli do Stanów i stamtąd sprowadzali te winyle, więc cieszę się, że są czasy takie, że możemy kupić każdą płytę, jaką chcemy, winylową. Uwielbiam dźwięk winyla. On ma zupełnie inne brzmienie i rzeczywiście trzeba przysłuchać jej w całości i dlatego na przykład winyle, na których się wychowałam, znam na pamięć każdy utwór, każdy dźwięk, ponieważ no nie wyłączało się, prawda, w trakcie i się nie przerzucało kolejnego utworu, tylko leciały wszystkie utwory i się zna całe płytę od A do Z, no co jest dzisiaj już niestety rzadkością.
0: Magda Wójcik, zespół Goja w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 91.8 FM.
3: Blink from the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.

0: Tu Radio Złote Przyboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Magda Wójcik, zespół Goja. Rozmawialiśmy przed momentem o płytach winylowych. Jeden z artystów, już nie pamiętam kto to powiedział, ale pamiętam, że rozmawialiśmy też o winylach i powiedział, że jego zdaniem dzięki temu, że słuchało się płyt w całości, to hitami stawały się kawałki, których no, normalnie by się pewnie nie stały hitami, ale nie dało się ich za bardzo
1: przewinąć.
0: Pominąć, tak? I one tak wchodziły, że stawały się prędzej czy później hitem. No jest to jakaś na pewno teoria.
1: Absolutnie tak.
0: Słuchaj, może z tymi winylami to jest tak, że pojawiają się jakieś takie globalne oznaki zmęczenia tym, co się wokół nas dzieje. Mówię o tempie życia.
1: Chciałabym mieć taką nadzieję, że rzeczywiście tak jest, że trochę mamy potrzebę zwolnienia, właśnie, nie wiem, wysłuchania czegoś w całości, a nie tylko, wiesz, pojedynczych utworów, które są wrzucane na platformy streamingowe. Życzyłabym sobie bardzo tego, chociaż no, pod tym względem jestem trochę, twardo stąpam po ziemi i myślę, że niestety nawet wymogi, jakie są teraz co dopuszczania singli, one mają być coraz krótsze, mają wpadać szybko w ucho, wypadać, bo w ciągu tygodnia wychodzi tyle utworów, że jest to przerażające trochę, że gdzieś tam umykają rzeczy nawet dobre, ponieważ jest ich tak bardzo dużo, no, więc tutaj jestem trochę, patrzę trochę czarnowicko, ale przynajmniej poszerza się grono ludzi, którzy chcą jednak, wracają do tych winyli i chcą tego słuchać, no i liczmy na to, że może jednak ta muzyka w takiej postaci wróci, tak, żeby się trochę w nią zasłuchiwać już, a nie tylko jej odsłuchiwać, no.
0: Miałem zapytać o ten okrągły jubileusz, jak zmieniła się rzeczywistość przez te dwie dekady, ale co, chyba nie będziemy narzekać, nie?
1: Absolutnie nie. Powiem ci, że byłam totalnie niesprawiedliwa wobec tej rzeczywistości, która jest na przykład wokół mnie. Nie jestem typem narzekającym, ponieważ po tej naszej drodze gojowej, bardzo długiej, bardzo konsekwentnej, bardzo satysfakcjonującej, mogłoby się wydawać, że wiesz, że już jest taki spadek. Ja sobie totalnie zdaję sprawę z tego, że zmieniły się czasy zupełnie i jest nowa publiczność, nowi odbiorcy, nowe tempo, nowe utwory, nowi idole. A ja mam taką kolejną moją odnogę, cudowną odnogę pracy przy muzyce, czyli pisanie dla innych, i jest to coś tak totalnie satysfakcjonującego, cudownego, i dlatego ja nie mówię, że kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, ponieważ ja pracuję z bardzo zdolnymi, wrażliwymi ludźmi, którzy po prostu inaczej muzykę odbierają, inny sposób wyrażania mają tych swoich emocji, w inny sposób widzą muzykę. Oni już oczywiście nie ćwiczą tak, jak myśmy kiedyś ćwiczyli na instrumentach, wiesz, wiele godzin dziennie i siadaliśmy, ja wracałam ze szkoły i siadam przy pianinie i potrafiłam siedzieć do późnego wieczora i sobie coś tam grać, sama się uczyć, śpiewać. Oni mają łatwiejszy sposób komponowania tej muzyki. Oczywiście można powiedzieć, że tak, mi też brakuje instrumentalistów teraz, wiesz, dobrych muzyków, którzy są bardziej świadomi muzycznie, ale to nie znaczy, że ci ludzie nie wyrażają się w jakiś sposób. Oni mają trochę inny sposób wyrażania się, może bardziej prosty, może szybszy, ale naprawdę to są bardzo wrażliwi, fajni ludzie i to, że mogę współpracować z młodymi artystami cały czas, zresztą nie tylko z młodymi, bo i z takimi troszkę dojrzalszymi, i to jest ogromnie satysfakcjonujące, więc absolutnie nie narzekam. Fajne czasy, aczkolwiek myślę, że cięższe dla debiutujących, i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że co już powiedziałam troszkę wcześniej, że przez to, ile utworów wychodzi, to dzisiaj przebić się i wyróżnić się jest naprawdę bardzo trudno.
0: Słuchaj, o tej twojej drugiej nodze muzycznej na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale przypomniało mi się, jak rozmawiałem z zespołem OMD i Paul Humphreys przyznał, że wygląda to jego zdaniem tak, że dwóch dziwnie nazywających się facetów, grających na syntezatorach muzykę, o której nawet ich znajomi mówili, że jest okropna, myśli, że nie mieliby szans teraz, tak powiedział. Czy wy się zastanawialiście, jak mógłby wyglądać wasz start obecnie? Przebilibyście się, czy nie?
1: Kiedyś się zastanawiałam nawet w kontekście, wiesz, takich tych programów muzycznych, które teraz są, tych promujących młodych artystów, że totalnie bym sobie nie dała rady. Ja już to wiem, że jestem w stanie się spalić w ciągu 3 minut. Znaczy, żeby wyjść i się sprzedać, wszystko, co się potrafi w ciągu 3 minut, to jest totalnie dla mnie abstrakcja, ponieważ mnie zżera trema, zżarłaby mnie trema najprawdopodobniej, gdybym miała wyjść i zaśpiewać jedną piosenkę i się pokazać jakimś jury z jak najlepszej strony. Myślę, żeby mnie zżarła trema, bym poległa totalnie. Nawet kiedyś Kaśka Nosowska powiedziała coś takiego, że tak mi się wydaje, że to ona powiedziała, że nie dałaby rady w takim programie. No, ona śpiewa to, co śpiewa, czyli całą jej twórczość, która była zespołem Hey, w taki sposób, to jest wszystko jedną spójną całością i totalnie nie nadawałaby się do czegoś takiego, jakiegoś talent show. Myślę, że mam podobnie, także jakby dając odpowiedź na twoje pytanie, wydaje mi się, że nie wiem, ale byłoby nam bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Oczywiście byśmy robili swoje, ale czy to by wystarczyło? Nie wiem. Nie wiem.
0: Widzę cię na castingu, po tych 3 minutach na scenie zadzwonimy do pani. Ale przecież nie macie telefonu.
1: No właśnie, to chodzi.
0: Mogłoby
1: właśnie
0: tak być.
1: To chodzi.
0: Słuchaj, 20 lat od przełomowej dla was płyty Smak Słów, ale w kalendarzu no to jest jeszcze jedna fantastyczna rocznica. Tak, bo oficjalnie przecież początek waszej działalności to rok, który 95, tak?
1: 95, dokładnie
0: to,
1: tak.
0: To ile to mamy
1: ja
0: lat?
1: Trochę w to nie wierzę. No, ja nie wiem, ja nie umiem liczyć. Powiem, że nie wiem, ile to lat. W każdym razie bardzo, bardzo długi i bardzo cudowny staż uważam, zważywszy na to, że w tym takim rdzennym składzie jesteśmy od początku, co jest naprawdę rzadkością w dzisiejszych czasach i cały czas się trzymamy. Mało tego, z naszym klawiszowcem, przyjacielem, który jest z nami od początku, jeździmy jeszcze na wakacje razem, jesteśmy po prostu jak rodzina, więc to jest wyjątkowe, bo różnie bywa z zespołami, z taką atmosferą w zespołach, a my naprawdę staramy się cały czas utrzymywać taką bliską relację. Dzięki temu również totalnie się rozumiemy podczas tworzenia muzy. Jesteśmy no, dla siebie jak uzupełniające się jakieś, wiesz, elementy, które tworzą jedną całość, więc bardzo sobie to cenię, bardzo uważam, że to jest nasz ogromny sukces, że istniejemy po tylu latach, że robimy cały czas swoje utwory, że nigdy nie poddaliśmy się jakimś modom i że przede wszystkim na przykład nie, a to też wynika z tego, że nie było tego internetu kiedyś, że nie ma za nami czegoś, co by się ciągnęło, wiesz, jakiś, nie wiem, skandal, jakiś wstyd, jakiś program, w którym wzięłam udział, a nie chciałam wziąć, jakaś sytuacja, która by mnie żenowała dzisiaj na przykład i miałabym poczucie, że wiesz, nie chcę tego oglądać. Mhm. Totalnie nie mam nic takiego ze sobą.
0: Dzisiaj Magda Wójcik, zespół Goja w Radiu Złote Przeboje. Czy zespół Goja, zaczynając karierę w 95 roku, podejrzewał, że sytuacja może się tak pięknie rozwinąć? No, o tym za chwilę porozmawiamy.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Budownictwo w Wałbrzychu? Tak! Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa. Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu. Dyplom ceniony. Uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Szukasz solidnych oprawek okularowych? Nie szukaj po omacku. Odwiedź zakłady optyczne Plewińscy. Oferujemy szeroki wybór oprawek znanych firm krajowych i zagranicznych. Solidne, trwałe, modne dla Ciebie i dla całej rodziny. W ofercie także szkła, soczewki kontaktowe, płyny oraz akcesoria optyczne. Znajdź nas w swoim mieście. Świdnica, Rynek 9, Strzegom Dąbrowskiego 32, Ząbkowice, Rynek 51, Jawor, Legnicka 6, zakłady optyczne Plewińscy. Jesteśmy po to, byś widział lepiej.
17: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mhm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Reklama.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Magda Wójcik, zespół Goja. Z Magdą Wójcik podróżujemy przez 3 ostatnie dekady. No właśnie, ja się tak zastanawiam, czy wy zaczynając karierę w 95 roku mieliście z tyłu głowy taką myśl, będziemy z tego żyć po 3 dekadach, czy nie?
1: Wtedy nie myśleliśmy o tym, bo no wiesz, jak się ma tam niewiele lat i się jest takim szalonym, trochę postrzelonym młodym człowiekiem, którego głównym celem jest granie muzyki, no to wiadomo, że no, z czasem pojawiały się takie myśli, że dobrze by było z tego żyć, no, a wtedy tak jak, nie wiem, to tak jak studenci wszyscy, żyje się po prostu z dnia na dzień, zje się zupkę chińską czy cokolwiek, najważniejsze było granie i wtedy się nad tym nie zastanawialiśmy, tym bardziej, że były momenty takie słabe, wiesz, po płycie, przed płytą Smak Słów, właściwie po drugiej płycie było tak, że no nie wiedzieliśmy, jak ta nasza przyszłość będzie się rysowała, bo nie było już, nie mieliśmy kontraktu, nie za bardzo ktoś nas chciał i myślę, że gdybyśmy byli typami ludzi, którzy się poddają, no to byśmy wtedy, nie wiem, zaczęli robić coś innego, bardziej opłacalnego, bo rzeczywiście na początku z muzyki nie ma pieniędzy, po prostu mówmy się, to nie jest tak, że są jakieś kokosy, więc gdybyśmy się wtedy poddali, to byśmy dzisiaj tego nie robili, a nawet pamiętam, że sami właściwie zorganizowaliśmy taki koncert promocyjny w klubie i mieliśmy pieniądze na szafki kuchenne i te pieniądze z szafek kuchennych poszły na koncert, na oświetlenie i na dźwięk. Więc no, to była po prostu inwestycja w siebie i jakiś rodzaj desperacji, totalnego, wiesz, podążania za tym, co się chce. No i dzięki temu myślę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo wiele razy podejmowaliśmy takie decyzje, które były trochę ryzykowne, ale w zgodzie z nami. No i chyba tego się trzymamy do końca i cały czas jest tak, że nie robimy czegoś, co nam nie pasuje. Może coś straciliśmy przez to, bo wiadomo, że mogliśmy być bardziej popularni, mogłam być na kilku jakichś okładkach może, ale dzięki temu, tak jak powiedziałam, nie ma niczego, czego bym się wstydziła.
0: Skoro padło słowo okładka, to pogadajmy o okładce waszego dzieła pięknego.
1: Tak.

0: całuszatę graficzną i to było tak fajne, w ogóle ta cała okładka była tak ładna, że później dostawaliśmy pytania od innych artystów, nawet się zdarzyło, kto wam robił okładkę, skąd to, bo chcę mieć podobną, mało tego, zaczęli gdzieś, że tak powiem, delikatnie ściągać tematykę tych SM Floresów z tej naszej płyty i gdzieś się pojawiła, no później na kilku innych płytach, ale nie czepiam się absolutnie, to znaczy, że się podobała. Tak, dokładnie tak. Więc naprawdę to jest piękna graficznie płyta, aczkolwiek tak jeszcze zakulisowo z sesji zdjęciowej, gdzie było, nie wiem, z 600 zdjęć po prostu, to tak naprawdę te dwa, które są, to się nadawały, a reszta jakoś nie wyszła, jakoś klimaty były nie za bardzo, jeżeli chodzi o ubiór, o ciuchy, ale z tych dwóch zdjęć udało się zrobić coś pięknego, więc naprawdę jestem bardzo dumna z tej okładki i z ogromnym sentymentem wracam do niej i cieszę się, że ma już taki większy trochę, większy rozmiar, czyli na tej płycie winylowej mogę jej się przyjrzeć dokładnie znowu po wielu latach.
1: Nie rozważaliście jako zespół takiej historii, że któryś z waszych następnych wydawnictw będzie w ogóle oderwane od nośnika, że nie będzie płyty fizycznej?
0: Właściwie to się po części troszkę dzieje w takim znaczeniu, że kiedyś, nie wiem, płytę promowały dwa utwory, prawda, i były dwa teledyski i tyle tego wszystkiego. Teraz się wypuszcza jakby co jakiś czas single i też trochę idziemy w tym kierunku, aczkolwiek myślę, że jednak jeszcze wydałam płytę, no, lubię fizyczną płytę kto wie, może najpierw jakaś epka, później płyta, ale trochę się to zmienia, aczkolwiek cały czas jesteśmy wierni tej klasycznej formie i być może kolejny winyl, kto wie.
1: Kto wie. Słuchaj, a propos życia z muzyki, to ty swego czasu uruchomiłaś, jak to mawiają, drugą nogę biznesową, czyli współpracę z innymi artystami. Pogadajmy właśnie o twojej pracy na rzecz innych.
0: Mhm. Tak jak powiedziałam,
1: kto był ostatnio?
0: Jest kilka takich rzeczy, o których nie mogę powiedzieć, które się dopiero teraz dzieją, ale ostatnio chociażby z Wiktorem Dyduo pracowałam, więc nawet ostatnio zaprosił mnie i mojego męża na koncert promocyjny tej płyty, na której również mam swój udział. Z Igo pracowałam też nad dwoma utworami fantastycznymi. Młode pokolenie, teraz takie bardzo młode, ale to tak jak mówię, to za chwileczkę powiem, bo jeszcze nie wiem, kiedy coś się ukaże i czy mogę o tym mówić, ale naprawdę bardzo młode pokolenie zdolnych artystów. Oczywiście zaczęło się wszystko od Zuzi, od Sanach i to była rzecz, która mnie otworzyła na wiele rzeczy. I napisałyśmy dwie pierwsze płyty, teksty na te płyty. Później Ewa Farna. Miałam przyjemność pracować z Urszulą, która jest fantastyczną babką i tutaj też miałam z nią fajny przelot. Czy chociażby z tej troszkę bardziej starszej gwardii z zespołem Golden Light, więc ten naprawdę rozstrzał tych klimatów i tekstów, w których się poruszam, jest ogromny. I dzięki temu się rozwijam i też to cały czas traktuję jako taki mój samorozwój. Oprócz tego poznaję po prostu fantastycznych ludzi, więc no, bardzo mnie to cieszy. Obecnie pracuję z kilkorgiem artystów z Magic Records i z wielu innych, z Universala, więc naprawdę to spektrum tych współprac jest naprawdę bardzo szerokie. I tak jak mówię, to jest ogromna satysfakcja, bo czego się nauczyłam przez wiele lat w GOI również, czyli oprócz pisania piosenek, komponowania, to też praca w studio z tymi ludźmi i jakby to doświadczenie, które nabyłam podczas własnej pracy w studio, to teraz przekazuję to doświadczenie młodym i też potrafię ich poprowadzić studio, potrafię, nie wiem, poukładać harmonię i jakoś tam sprawić, że się czują bezpiecznie w studio i to jest też fantastyczne. Także naprawdę bardzo szerokie jest spektrum i bardzo satysfakcjonujące.
1: Także, drogie dzieci, jeżeli chcecie nagrać hit, to tylko do Magdy Wójcik, proszę uderzać jak w dym. Czy tobie się zdarza odmawiać? No nie wiem, przychodzi do ciebie jakiś artysta, artystka i okazuje się, że ewidentnie nie ma chemii między wami i stwierdzasz, a nie.
0: Zdarzało się, ale to też wychodzę z założenia, że jeżeli czuję już słuchając utworu na przykład, że nie jestem w stanie pomóc, bo to na przykład totalnie nie mój klimat, jeżeli chodzi o muzykę, albo totalnie nie czuję artysty, bo ten aspekt ludzki jest chyba najważniejszy. Jeżeli nie ma czegoś takiego, że od razu się nawiązuje między nami jakaś więź, chociaż są naprawdę jakieś sporadyczne sytuacje, bo na ogół nie ma z tym problemu i są to bardzo fajni ludzie. Chyba ten aspekt muzyczny jednak jest ważniejszy, jeżeli czuję, że nawet nie mam jakiegoś obrazka w głowie, o czym ten tekst mógł być, tym bardziej, jeżeli artysta mi nie podsuwa tematu, co jest najgorsze, bo jest tak też, że piszę z artystą, są takie momenty, że dostaję jakby po prostu takie wytyczne co do tematu tekstu i siadam wieczorkiem i sobie sama piszę do tego, a jeżeli nie otrzymuję takiego nawet takiego błysku czegokolwiek, jednego słowa i wyrażenia, to jest mi bardzo ciężko, bo później, nie wiem, napiszę tekst, dostaję zrób to po swojemu, tak jak uważasz, nie wiem, zrób to tak jak

0: ty chcesz.
1: Domyśl.
0: Robię tak, jak chcę, domyśl się, robię tak, jak chcę, a później na drugi dzień tarty. Wiesz co, chyba nie o to mi chodziło. To jest najgorsze. Więc jakby, no, zdarzają się takie rzeczy, ale naprawdę bardzo rzadko.
1: Magda Wójcik, zespół Goja dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę porozmawiamy o pewnej tajemniczej płycie z początków kariery.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o pisaniu dla innych artystów. Słuchaj, a propos, ja pamiętam, jak rozmawiałem z Markiem Dutkiewiczem i on przyznał, że zdarzyło mu się, zresztą co ciekawe, wspólnie z Romualdem Lipko, zdarzyło im się otrzeć o współpracę z Disco Polo. Tak trochę naokoło cię zapytam, czy jest jakiś rodzaj muzyki, której byś się nie podjęła?
1: Chyba to Disco Polo, o którym mówisz. Chyba rzeczywiście ta granica gdzieś tutaj jest w tym miejscu, bo naprawdę w tej chwili pracuję gdzieś na pograniczu nawet rapu, więc już się poruszam w takich rzeczach zupełnie innych i się doskonale w tym znajduję, więc myślę, że jeżeli miałabym postawić taką granicę, to chyba rzeczywiście przy Disco Polo, bo no chyba bym tego nie potrafiła zrobić.
0: A pod pseudonimem?
1: Też nie, wiesz co, bo to chodzi, nawet ostatnio zastanawialiśmy się, czy byliśmy w stanie na zawołanie, znaczy na zlecenie, zrobić coś bardzo złego, takiego właśnie, coś, co my uważamy za złe, jakby w naszym rozumieniu, właśnie chociażby Disco Polo czy coś, myślę, że nie zrobilibyśmy tego. Tego nie potrafimy, dlatego też uważam, że jest to swego rodzaju sztuka, żeby zrobić coś tak bardzo złego, prostackiego, wiesz, takiego topornego. Chyba by mi to nie przeszło przez gardło i przez palce i przez cokolwiek.
0: Ja się tak zastanawiam, co artyści sądzą o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, czyli o AI. Zaprzęgnęliście już do pracy, czy nie?
1: Nie zaprzęgnęliśmy. Uczestniczyłam, znaczy obserwowałam, jak to wygląda i obserwowałam to z przerażeniem, ponieważ są to rzeczywiście rzeczy, które z tyłu głowy powiedziałam sama sobie, o kurde, to jest dobre. To znaczy, wiesz co, to było coś, że po prostu ktoś, producent wrzucił coś, co miało być podobne do czegoś i kazał AI to stworzyć na podobieństwo czegoś tam. I to zrobiło to tak sprawnie i tak rzeczywiście, że do tego się nie można było przyczepić. Ale ja powiedziałam, że ja nie chcę tego, bo będę miała poczucie, że korzystam z czyjeś mimo wszystko, z czyjegoś dorobku, ponieważ AI też korzysta z jakichś algorytmów, które no, działają na podstawie utworów, które już powstały. Więc mam poczucie, żebym jednak działała na czymś, co już powstało, że to jest czyjeś. I dlatego jest to tak kontrowersyjne. Staramy się sobie nie ułatwiać życia, znaczy nie ułatwiać w takim znaczeniu, że teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczy jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i doświadczenie, umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie. I to widzę, że jest tak, że oczywiście zdarzają się producenci, którzy bardzo sprawnie obsługują komputer i te wszystkie gotowe rzeczy bardzo szybko stawią i bardzo szybko zrobią, a później przyjdzie co do czego, to nie są w stanie rozróżnić, czy jest akord molowy, czy durowy, albo czy no wiesz, najprostszych rzeczy, które na których myśmy się chowali,
0: ja
1: które nas stworzyły. No właśnie, a uwierz mi, że nie wszyscy to robią i są producentami.
0: Słuchaj, nim zawód dziennikarza zniknie, to zadam ci pytanie, które wymyśliła nasza radiowa sztuczna inteligencja, bo mamy taką. Chcesz usłyszeć?
1: Dobrze. Oczywiście.
0: Proszę bardzo, pytanie od naszej AI. W wielu waszych utworach słychać melancholię i refleksję. Jakie są główne źródła inspiracji dla tekstów piosenek Goi? Czy są to konkretne wydarzenia, emocje, a może obserwacje świata? Kurczę, coraz lepsza ta AI, nie?
1: No, tak. No cóż, drogie AI, odpowiem na twoje pytanie. Rzeczywiście jest tak, że główną inspiracją, jeżeli chodzi o teksty, to jest to, co przeżyłam, ale też uwielbiam sobie wyobrażać pewne rzeczy. Jestem generalnie bardzo bezkonfliktowa i szczęśliwa w swoim życiu, chociaż oczywiście w ciągu dnia wydarzają się różne rzeczy, które powodują, że ten mój nastrój spada. I bardzo często piszę o tych chwilowych, o tych naprawdę takich ułamkach rzeczy, które się dzieją w mojej głowie w danym momencie. Nie wiem, pokłócę się, po chwili się godzę, ale znowu później się pokłócę i w tym momencie nie czuję tego szczęścia i tej euforii. I o takich momentach piszę. Absolutnie to nie jest tak, jak niektórzy uważają, że artyści to wtedy są, wiesz, najbardziej płodni i najlepsze rzeczy piszą, jak są nieszczęśliwi, biedni i wiesz, i nieszczęśliwie zakochani albo porzuceni. Ja tak nie mam i chyba tutaj się wyłamuję, że ja potrzebuję szczęścia, stabilności, mojego miejsca w pokoiku, gdzie sobie piszę, do tego kawka, herbatka lub cokolwiek i potrzebuję tego, żeby się skupić i napisać coś fajnego. Także tu się troszkę wyłamuję. Jeżeli chodzi o Muzykę to chyba mam taką wschodnią nutę w sobie, bo tak jak mówię, wychowałam się koło granicy wschodniej i też uwielbiałam piosenki ukraińskie i w ogóle ta wschodnia nuta jakoś mocno mi grała. Taka nostalgia, taki rodzaj tęsknoty za czymś, czego się nie jest w stanie określić. Słucham mnóstwo muzyki od dzieciństwa i myślę, że to również inspiracje, czyli to, czego się słucha, też bardzo inspiruje i myślę, że najbardziej. Więc na pewno muzyka, która mnie, którą nasiąkłam w dzieciństwie, cały czas za mną jest, czyli Beatlesi od zawsze i zawsze to powtarzam, że to jest moja baza, moje podwaliny pod moją wrażliwość, pod moją melodykę. Także bardzo wiele elementów na to się składa, drogie AI.
0: Drogie AI. Dobrze, sztucznej inteligencji już dziękujemy. Teraz tak zadam jest. Ci pytanie, którego pewnie sztuczna inteligencja by nie wymyśliła, bo nie było jej wtedy jeszcze na świecie. A niezmiennie mnie ciekawi, jakie są dalsze losy pewnej płyty, która powstała przed Goją. Płyta na kasecie została nagrana. Nawet tą kasetę kiedyś znalazłem na Allegro. Czy ty przewidujesz jakieś wznowienie albo coś?
1: To jest tak, że wiele osób mnie o to pyta, ponieważ tą kasetę rzeczywiście wiele osób miało i to był taki mój etap bardzo, bardzo, bardzo solo przed zespołem Goja, aczkolwiek tą kasetę nagrałam z towarzystwem, a właściwie przy wielkiej pomocy zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Ktoś, kto się nie orientuje, to jest poezja śpiewana, szeroko pojęta. Zespół, który cały czas istnieje, koncertuje i ma swoich wiernych fanów, czyli są fantastyczni i bardzo mi pomogli wtedy, żeby ten mój repertuar zgromadzić na tej jednej kasecie i kilkoro moich przyjaciół mi pomogło przy tym. To jest tak, że jak tego słucham dzisiaj, z perspektywy czasu, nie mam tak z płytami zespołu Goja, ale jak słucham tej kasety, to nie za bardzo wiem, o co mi chodziło. Znaczy, to jest tak odległy już rejon moich, wiesz, poszukiwań umysłowych i moich jakichś rozkmin, które wtedy miałam w głowie, byłam dużo młodsza, że teraz jak słucham niektórych utworów, mówię, o co mi chodziło w ogóle, co ja wtedy w głowie miałam, to jest fajne, to znaczy, wiesz, tylko totalnie już nie moje. Jest kilka utworów, które są takie uniwersalne i myślę, że można by coś z tym zrobić, nawet jakiś czas temu miałam taką myśl w głowie i kto wie, czy to się nie wydarzy, ale są niektóre tak bardzo osobiste, tak bardzo wydumane, przemyślane i takie dziwne i pojechane, że chyba bym się nie do końca z tym utożsamiała, ale być może kilka z nich ujrzy światło dzienne w innej formie.
0: Słuchaj, im więcej osób będzie o to pytać, tym szybciej dojdziesz do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić, tak mi się wydaje.
1: Jeżeli jeszcze ty zapytałeś, to rzeczywiście pomyślę o tym.
0: Słuchaj, pięknie ci dziękuję w takim razie i cóż, do następnego spotkania naszego.
1: Dziękuję bardzo za miłą rozmowę, pozdrawiam serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: Cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
19: Jak to jest, że po latach artystę kojarzymy tylko z jednej piosenki, mimo że artysta nagrał przebojów bez liku? No, historia muzyki nie tylko polskiej zna doskonale takie przypadki. Gdyby zadać pytanie, z czym kojarzy się Kasia Klich, odpowiedź mogłaby być tylko jedna.
20: Z jedną gruntownie wypromowaną piosenką Lepszy model. Patrz, łatka gwiazda jednego przeboju, co jest akurat moim zdaniem w ogóle wobec artystów krzywdzące, bo tak naprawdę ty możesz wygenerować na swoich płytach kilkadziesiąt przebojów, natomiast nie od ciebie zależy, który z nich zostanie w ogóle łaskawie potraktowany przez media. Tu już nic od ciebie nie zależy. Nawet jeśli coś ma potencjał, a nie będzie zagrane, to nie ma szans.
19: Kasia Klich dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę Wojtek Babiarczyk zacznie zadawać trudne pytania.

0: To jest idealny moment na to, żeby powitać mojego wieczornego gościa w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a znacie go na pewno z piosenki Lepszy Model. Kasia Klich, dobry wieczór, Kasiu, witam cię bardzo gorąco.
1: Dzień dobry Wojtku, dzień dobry państwu.
0: Dwie kartki zapisane pytaniami, zastanawiam się od czego zacząć, ale chyba Kasiu, zaczniemy od początku. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką?
1: Moja przygoda z muzyką się zaczęła od bardzo, bardzo dawna, bo ja już jako dziecko wykazywałam talenty, głównie śpiewacze. No i pamiętam, że jak zdawałam egzamin do Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, to na egzaminie wstępnym po prostu zaśpiewałam komisji prawie pół repertuaru zespołu Gawenda. Uwielbiałam, no i tak no, śpiewałam od zawsze. Od zawsze śpiewałam, później grałam na skrzypcach 12 lat, podstawowa, średnia szkoła muzyczna. Później zrobiłam studium piosenkarskie, później wydział jazzu na wokalu w Katowicach. No i tak sobie śpiewam już długo dość.
0: A lata 90. to jest ten czas, kiedy tak naprawdę rozwijasz skrzydła i zaczyna się twoja muzyczna kariera. Pamiętasz, jak to się wszystko zaczęło?
1: Ja się spotkałam z moim mężem, też już 25 lat razem, z czego 15 na legalu. No i jakby tak połączyliśmy te swoje drogi. Na początku w ogóle ta nasza współpraca wyglądała tak, że ja znajdowałam w tak zwanej szufladzie jego bity, które on sobie przygotował pod takiej wersji instrumentalnej. Ja po prostu do tego wymyślałam linie melodyczne i tekst. No i gdzieś jakoś tak ta moja przygoda chyba z tym jazzem w Katowicach sprawiła, że ja zawsze jakoś tak coś z tego swingu przemycałam do tych moich piosenek i na przykład teraz nawet po latach stwierdzam i też patrzę, jak ludzie próbują śpiewać Lepszy Model, że to nie jest wcale łatwa piosenka, zwłaszcza rytmicznie, bo jednak to jest swingowe śpiewanie.
0: Jak dobrze obliczyłem, to 23 lata temu była premiera piosenki Lepszy Model i powiem ci szczerze, Kasiu, że po tylu latach ten numer brzmi tak, jakbyś go nagrała jeszcze wczoraj.
1: Coś takiego mamy w tych naszych piosenkach, że one się nie starzeją, natomiast gdybym mogła jeszcze raz to zrobić, to pewnie byśmy trochę inaczej do niej podeszli, zwłaszcza mąż mój, bo to on głównie się tym zajmuje, kwestią miksu i masteringu. Jednak te proporcje, teraz byśmy dołożyli więcej basu. Natomiast dwa lata temu, 2022 czy 2023
0: chyba.
1: Czy, właśnie pojawiła się nowa taka wersja z gościnnym udziałem raperki.
0: I tam jest trochę tych bitów.
1: No tam już jest trochę inaczej, tam już jest bardziej tak, jak teraz idziemy w kierunku takim bardziej, takiej naszej ulubionej jednak muzyki lat 80. Też mój mąż, pewnie kojarzony w większości z rowerami i z takim, bardziej hip-hopowym sznytem. On w ogóle jest wychowany na post-punkowych rzeczach, na 4AD i w ogóle kocha Dead Can Dance i w ogóle to, co my robimy w tej chwili, to w ogóle jest taki totalny eklektyzm i się bawimy już dźwiękami. Bardzo się bawimy.
0: To teraz kluczowe pytanie. Kasia, jak zrodził się Lepszy Model?
1: Słuchaj, ja nie pamiętam, przysięgam. Ja nie pamiętam, ale gdzieś ja próbowałam sobie, wiesz, grzebać w tych moich zakamarkach pamięci, a już z nią jest coraz gorzej. Ja nie pamiętam, co robiłam 15 minut temu. Gdzieś mi świta jakaś ulotka zakładu jakiegoś mechanika samochodowego, coś mi takiego świta, aczkolwiek mogłam sobie to tylko chyba wyobrazić, no bo mój mąż nawet nie ma prawa jazdy, więc tak się zastanawiam, skąd u niego w domu mogłoby coś takiego być, ale być może było właśnie i stąd takie moje zaskoczenie, co to tu robi. No i tak nie wiem, no tak przyszło, żeby napisać de facto piosenkę o miłości, bo to jest piosenka o relacji, która się nie udała i którą to relację należy po prostu zakończyć. I można to zrobić też właśnie w taki sposób, jak ja to zrobiłam, że po prostu przepraszam wszystkich panów, że porównałam was do zepsutego, psującego się sprzętu, wybaczcie mi to, no ale życie, nie? Jakby możecie śpiewać do pań to samo, tylko u was przeważnie jest tak, że wymieniacie na młodszy.
0: Kasia, uśmiech jest naprawdę bardzo zaraźliwy. Czekaj, ja się też muszę opanować, muszę się skupić. Zdajesz sobie sprawę, że lepszy model jest nadal bardzo często grany, także w Radiu Złote Przeboje?
1: Z jednej strony się cieszę, bo to jest miłe, że wiesz, że jednak zrobiłam piosenkę, która jest takim już, można powiedzieć, polskim evergreenem, ale z drugiej strony, no kurczę, ja naprawdę mam w swoim repertuarze bardzo dużo fajnych piosenek, które jakby nigdy aż tak nie dostały po prostu, one nie, że nie mają potencjału, tylko one nie dostały takiej szansy.
0: Skąd, Kasiu, zdradź nam to koniecznie, czerpiesz inspirację do nowych piosenek?
1: Zewsząd. Do tekstów to już w ogóle zewsząd, z obserwacji, nie tylko z mojego osobistego życia, bo to, co ja piszę w tekstach, zawsze Jarek się śmieje, zwłaszcza jak teraz jakieś nowe rzeczy powstają, on mówi, może jak ludzie tego posłuchają, to oni sobie pomyślą, że w ogóle u nas w domu jest tak strasznie źle. Ja mówię, nie, to nie jest wszystko o nas. Ja czasami też obserwuję, co się dzieje u innych kobiet, jak mi mówią, jak u nich coś tam w związkach nie do końca działa. A jeśli chodzi o muzykę, to muszę ci powiedzieć, że ja w ogóle od kilku lat, w zasadzie się to zaczęło od płyty porcelana. Tak, ja wtedy zaczęłam po raz pierwszy się bawić w produkcję muzyczną, bo mój Jarek mi dał programy, w których się po prostu to robi. No i ja zaczęłam sobie to sama komponować, sama produkować i w ogóle w tej chwili to wygląda w ten sposób, że ja zaczynam utwór u siebie, produkuję pewne tam ścieżki instrumentalne, wymyślam sobie wokale, po czym Jarek to bierze całą sesję do siebie i on tam robi swoją rewolucję. No i w tej chwili tak najczęściej to wygląda. W zasadzie częściej jest tak, że ja zaczynam, niż na przykład biorę jakiś jego gotowy podkład. Aczkolwiek też na mojej nowej płycie też będzie trochę jego takich rzeczy, które wyszły zupełnie od niego. No i przez tą to za chwilę powiemy o kolejnej płycie, no ale tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane inspiracje z samej muzyki, to muszę ci powiedzieć, że ja prawie nic nie słucham. Ja jestem przebodźcowana, w ogóle mnie drażnią dźwięki i ja ostatnio jestem ciągle na takiej stacji internetowej, która gra muzykę ambientową, w której nie ma nawet bitu, nie ma wokali, nie ma nic.
0: Za to na pewno w studiu Radia Złote Przeboje jest Kasia Klicha. Do rozmowy z naszą gwiazdą powracamy już za moment. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Moim i waszym gościem jest dziś Kasia Klich. Kasiu, powiedz mi, czy ty stanęłaś już w swoim życiu przed jakimś ważnym wyzwaniem?
1: Bo jednym wielkim wyzwaniem w ogóle w tym świecie jest w ogóle jakoś w nim przetrwać i nie zwariować. Że ominęła mnie na całe szczęście taka jakaś sytuacja przysłowiowej sodówki. Nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby nagle się poczuć lepiej. Zresztą nawet nie uważam, że robienie jakiejkolwiek kariery powinno sprawiać, że ktoś się będzie czuł lepszy od innych. Także nie, chyba po prostu być, żyć.
0: A propos sodówki, to czasami klikasz, czy tam sprawdzasz, co tam w necie piszą o Kasi Klich?
1: Uprzejmie mi donoszą.
0: Rozumiem. Ale nie ptaszki.
1: Nie ptaszki. Fani mi uprzejmie donoszą.
0: To plotki, ploteczki zostawiamy na torze bocznym. Powiedz mi, czy ty miałaś swojego takiego ulubionego idola, do którego się wielokrotnie odwoływałaś albo czerpałaś od niego muzykę?
1: Nie mam, dlatego że ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że jestem jakaś skupiona na jakimś jednym gatunku muzycznym. Ja po prostu mi się wiele różnych rzeczy podoba. No i ja też słuchając muzyki analizuję ją przez pryzmat tego, jak to śpiewa, jakie są teksty. Często jest właśnie tak, że z pozoru piękna piosenka ma tak kiepski tekst, że dla mnie to od razu jest dyskwalifikacja, więc nie miałam tak. Różne rzeczy mi się zawsze podobały, coraz bardziej mi się, a to chyba ze względu na wiek, coraz mniej mi się podobają tak zwane śpiewy popisowe, gdzie jest za dużo ekwilibrystyki wokalnej i gdzie jest za głośno i panie za wysoko śpiewają. Może to jest ten moment, że człowiek jednak woli, żeby uszy dostawały więcej takiego, wiesz, balsamu.
0: Slowu takiego.
1: Tak.
0: Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Czy od tego momentu, jak zaczynałaś swoją karierę, branża muzyczna dużo się zmieniła?
1: Branża? Słuchaj, ja siedzę u siebie w Pyrach i ja w ogóle nie znam branży. Ja wychodzę do mojego sklepu ABC w piżamie. Wiesz, ciężko mi cokolwiek oceniać. Ja jedyne co, na co zwróciłam uwagę, i to zresztą pewnie nie wszyscy, że jestem pewnie w tej grupie, która ma dosyć spory problem z tak zwanym lansowaniem się w social mediach i wiesz, i dla mnie po prostu to są złe czasy, kiedy jesteś tyle wart, ilu masz followersów. I to jest bardzo przykre, nie? Że poza dźwiękiem możesz wydać najpiękniejszą płytę na świecie, ale jak nie masz zasięgów, to nikogo nie interesujesz. Więc stąd po prostu ludzie siedzą na tych Instagramach i różne rzeczy pozamuzyczne też pokazują. Ja też to robię. No i tyle, no, ale nigdy nie miałam, wiesz, ja nigdy nie miałam takiego parcia i też takiej jakby siły przebicia i takich łokci, żeby się rozpychać.
0: Gdybyś dziś zaczynała swoją przygodę z muzyką, zaczęłabyś także od programów typu Talent Show, żeby cię świat muzyczny zobaczył?
1: Wiedząc, jak to wygląda, pewnie jakby takie programy były za mojej młodości, to bym poszła, ale teraz wiem, że to nie do końca tak jest fajnie. Poza tym z tymi talent show jest jeden problem, że większość z nich polega na tym, że przychodzisz i śpiewasz cudzy repertuar. I co innego jest zaśpiewać cudzą piosenkę, którą masz wysłuchaną, przestudiowaną, a co innego zmierzyć się z własną materią, która jest twoja. I często jest tak, że ludzie, którzy świetnie potrafią zaśpiewać naprawdę arcytrudne piosenki, nagle okazuje się, że mają swój repertuar, który jest miałki i jeszcze nie do końca po prostu robią to tak, jak trzeba. Być może problem polega na tym, że większość z nich są nie jakby jest wsadzanych w cudze buty, nie? Że to nie są jakby ich piosenki. Więc wydaje mi się, że taką moją złotą radą dla adeptów sztuki wokalnej byłoby to, żeby nie do końca polegali wyłącznie na swoim głosie, ale żeby starali się pisać piosenki. Komponować, pisać, szukać ludzi, którzy im to wyprodukują i jakby nie ulegać temu, nie iść w zgodzie do końca z trendami, bo za chwilę będzie tak, Zresztą już jest tak, że na przykład jadę gdzieś taksówką, jest włączone radio i ja nie wiem, kiedy jeden utwór się kończy, kiedy zaczyna. Jest wszystko do siebie tak bardzo podobne. I nawet, kurczę, ja już przestałam wokalistów rozróżniać. Ja mam wrażenie, że wszyscy chcą być Dawidem Podsiadło. Nawet artykulacja, jak śpiewają, nawet podobnie artykułują jak on. Ja jestem zodiakalny byk, ja jestem totalną realistką. Ja po prostu chcę mieć święty spokój i żyć z muzyki, wiesz? Po prostu, poza tym też zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, że to są takie czasy, że naprawdę, no to już umiejętności, samośpiewanie to jest, wiesz, rzecz drugoplanowa, nie? Że tu jakby bardziej otoczka się liczy, więc ja naprawdę... Ja chcę mieć święty spokój, ja chcę sobie robić piosenki i z tych piosenek móc opłacić, wiesz, rachunki i jeszcze, żeby mi zostało na pączki.
0: To tym słodkim akcentem na razie kończymy naszą rozmowę. Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do kolejnych pytań powrócimy już za moment. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to pojawiają się cudowne polskie głosy już teraz razem z nami po raz kolejny. Kasia Klich. Kasiu, muszę zapytać, bo za moment będziemy mieli okres taki bardzo wakacyjny. Ty masz swoje ulubione miejsca w Polsce, czy też za granicą na wypoczynek?
1: Boże, jestem taka, widzisz, jaka jestem nudna i nawet dlatego ten mój Instagram taki jest nudny, bo ja się nie lubię przemieszczać. Wiesz, to przez ostatnie kilkanaście lat to raczej z wakacjami było średnio, bo ja co miesiąc musiałam taką ratę kredytu płacić bankowi, nie powiem któremu, że wiesz, o wakacjach to sobie mogłam tylko pomarzyć, natomiast wiesz, ja naprawdę nie potrzebuję, kurczę, mieć huśtawki na plaży gdzieś na Bali. Mi wystarczy, wiesz, że sobie otworzę. Mieszkam w bardzo przyjemnej okolicy. Mam blisko Las Kabacki. Wsiądę się na rower albo pójdę na kijki, bo w tym wieku to już jest jedyna forma ruchu, po której nie boli mnie kręgosłup. Więc wiesz. Ale czy jeździmy z Jarkiem sobie, jeździmy czasem do Koszalina, bo tam jego rodzice mieszkają.
0: W dłoniach trzymam twoją niezwykłą płytę. To Klich, Płocica, Szymborska, Prospekt. Powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby zaśpiewać wiersze Szymborskiej?
1: Najpierw się zaczęło od wersji angielskiej. Myśmy wiele lat temu wydali sami płytę, nazwaliśmy się, no pięknie żeśmy się nazwali, takie proste do wypowiedzenia, Stubbornly Absent, bardzo. Po prostu super, nie? Ale jakby ten nazwa tego naszego zespołu, bo to ja i mąż, to jakby wybór padł na to, bo to jest fragment wiersza Kot w pustym mieszkaniu. I też chodziło o to, że stubbornly absent to jest taki uporczywie nieobecny, uporczywie nieobecni. Trochę tak było z nami, że my niby jesteśmy, ale nas nie ma w tym całym muzycznym świecie. No i zaczęło się od tej wersji angielskiej, a jakiś czas temu ja zaczęłam robić takie pierwsze przymiarki do wersji polskich. No i później taki zrodził się pomysł, żeby jednak zrobić całość, plus jeszcze dodać trzy nowe utwory, których nie było na wersji angielskiej, ale z wersji angielskiej też na polskiej nie ma kilku, bo nie dało się tego powtórzyć. Różnica rytmiczna między wersją angielską a polską była taka, że no nie szło. Ale płyta jest no wyjątkowa.
0: Jak to wybierał wiersze?
1: Ja. Tak.
0: I co cię kierowało, że akurat te, a nie inne?
1: Forma. Taka, żeby można było z tych wierszy stworzyć coś na kształt piosenki. Żeby na przykład był taki fragment, z którego mogę zrobić refren. Oczywiście w ogóle ta wersja angielska powstawała za zgodą jeszcze Wisławy Szymborskiej. No i właśnie był taki warunek, że nie wolno w ogóle nic wyrzucić, nic skrócić. A ja pozwoliłam sobie właśnie na wydłużenie tych fragmentów. Wybrałam sobie te fragmenty, które uznałam, że one są takie refrenowe i nie wpływają jakby na całość kształtu wiersza i na jego sens. No i stąd ten mój wybór.
0: A spotkałaś się z poetką?
1: Nie.
0: Masz taki swój ulubiony tutaj śpiewający wiersz?
1: Wiesz co, ja kocham całą tą płytę. Powstało już wiele prób zaśpiewania Szymborskiej i wydaje mi się, że chyba nam się udało to najlepiej. Jakby zbliżyć do tego, żeby była równowaga między

0: śpiewaniem, a poezją, żeby w ogóle nie zabrać tej poezji nic, raczej żeby jej dodać tego jeszcze czegoś, nie? No ona jest właśnie też taka, bo ona jest bardzo eklektyczna, tam się dzieje, tam na przykład Nasze nic dwa razy jest trochę swingowe, co Kot w pustym mieszkaniu, to nawet niektórzy mają takie skojarzenia, kurczę, jakby słyszeli w ogóle, jakby Massive Attack chciało nagrać Kota w pustym mieszkaniu, że to są właśnie takie jakieś też przemycam. No lubimy na przykład Depeche Mode, takie The Cure, takie rzeczy, więc tam się to znajdzie. A na tej płycie ja też bardzo mocno się udzielałam producencko. To jest bardzo dużo w ogóle moich dźwięków zagranych przeze mnie i też kompozycje.
1: Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do naszej rozmowy powrócimy już za moment. Nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Moim i waszym gościem jest dziś Kasia Klich. Rozmawialiśmy poza anteną o twoich kulinarnych dokonaniach i ty masz teraz dla nas taką bardzo ważną wiadomość. Słuchamy.
1: Drodzy przyszli followersi, chodźcie do mnie na mój Instagram, róbcie mi ten algorytm, bo ja niedługo będę rzucać przepisy, które śpiewam.
0: O!
1: No, naprawdę.
0: A powiedz mi, a taka ulubiona twoja kuchnia to jaka? Polska?
1: Wiesz co, u mnie to jest po prostu, wiesz, jak jazz. Improwizacja. Ja wchodzę do kuchni, 15 minut mam obiad.
0: No, tak, czyli to, co wiesz, w lodówce jest, tak?
1: To, co w lodówce, ale zawsze mi coś dobrego. Mam takie, wiesz, mocno wyostrzone chyba kubki smakowe, że ja czasami jak idę do restauracji, to jestem w stanie to danie u siebie odtworzyć. Na przykład robię świetny butter chicken. I jak jadł u mnie kiedyś go jeden kolega Hindus, powiedział, że kurczę, super, nie? Także bardzo lubię. Jedyne, czego nie umiem robić za bardzo, to nie piekę ciast, bo ciasta, znaczy mam takie swoje, które umiem robić, ale to też są ciasta na zasadzie w ogóle zawsze coś wyjdzie. Natomiast przy tym moim takim kuchennym chaosie nie mam czegoś takiego, że wiesz, a przy ciastach trzeba odważyć,
0: właśnie, odmierzyć, to jest problem, tak.
1: Kolejność, proporcje, wiesz, tu to ubij, a tu zamieszaj, tu dolej, tu trzy krople.
0: A jeszcze drożdże będą stare, to nie wyjdzie.
1: Bo jest.
0: A jeśli ktoś namówiłby cię na prowadzenie takiego małego bistro, to byś się zgodziła?
1: Nie, mogłabym tak przyjść i od czasu do czasu coś ludziom ugotować. Zresztą ja w ogóle to czasami sami u nas się odbywają warsztaty takie, wiesz, przyjeżdżają producenci jacyś tam ze świata i wytwórnia wynajmuje nasze studio i przychodzą ludzie i ja im wtedy gotuję. I na przykład, wiesz, mam przez 4 dni przechodzi u mnie przez dom jakieś 20 osób i muszę je nakarmić, nie? I zawsze się śmieję, mówię, kurczę, dobra, tylko mi wyślijcie listę, kto czego nie je. Ja mówię, okej, dzisiaj przychodzi, a to pamiętam, bo toż pamiętam, to on nie je laktozy, ten ma uczulenie na orzeszki, tu ktoś nie je mięsa i wiesz, i teraz się gimnastykuje. Ale to widzisz, to jest fajne, bo takie właśnie ja też w tym takim gotowaniu dla kogoś, to też wiesz, jakby to jest takie dawanie swojego serca, nie? I zawsze to jest z miłością.
0: To teraz powrócę na moment do twojego koncertowania. Czy miałaś kiedyś na koncercie jakąś taką niezręczną sytuację, że wyłączono prąd albo na przykład mikrofon źle działał?
1: Wiesz co, na swoim koncercie nie. Na swoim koncercie nie miałam takiej przygody i nie wiem, czy kiedyś jak śpiewałam z Jarkiem na jego koncercie, pamiętam, to był jakiś klub. I myślę, że widownia tego też nie wyłapała, bo podkład był z taką ilością sub-bassów, że ja dostałam, nie miałam jeszcze tego systemu dousznego tak zwanego, który jednak momentami pomaga, powiedzmy sobie szczerze, tylko cały dźwięk, który dostawałam z sali. I dostałam taką ilość takiego zbuczanego basu, że weszłam w utwór, zaczęłam go śpiewać i dopiero jak po pewnym momencie, po iluś tam tak weszły instrumenty, jakieś tam syntezatory, które faktycznie siedziały i było słychać, w jakiej są tonacji, okazało się, że jestem zupełnie obok. A jestem skrzypaczką, więc ja naprawdę słyszę. Ale u siebie, czy ja miałam u siebie jakieś przygody? Nie. Przed koncertem kiedyś, pamiętam, jakiś pan musiał lutować kable, bo tam jakaś firma nie dowiozła tego, co trzeba. Jakoś, wiesz co, chyba koncertowo nie pamiętam, czy coś jakiegoś strasznego w życiu u mnie wydarzyło. Raczej parę razy musiałam z panami, którzy w niewybredny sposób komentowali moje chórzystki i to robili tak, wiesz, pod sceną, bo to miałam śliczne 3 dziewczyny, więc wystarczyło, że miały bluzki z jakimś, wiesz, dekoltem większym, to już tam coś szło, nie? No, ale ja sobie bardzo dobrze radziłam w takich sytuacjach. Ja byłam w stanie ich tak zawstydzić, że oni uciekali spod tej sceny.
0: Dobrze, powiedz mi, a ty lubisz koncertować plenerowo, czy lubisz tak kameralnie, gdzieś w jakimś małym muzycznym klubie zaśpiewać? Czy nie ma to dla ciebie różnicy?
1: Wiesz co, to moim zdaniem to w ogóle się nie liczy, jakie to jest audytorium, bo zawsze wśród tych ludzi znajdą się tacy, którzy chcą ciebie posłuchać. Wiadomo, że jak to są to koncerty plenerowe, zwłaszcza jeśli to są takie, wiesz, no nie jakieś festiwale, tylko jakieś dni miasto, często to jest dużo przypadkowych ludzi, którzy tam po prostu przyszli sobie na jakiś festyn. Natomiast wiesz, ja nie wybrzydzam i pamiętam, że swego czasu artyści, na przykład jak centra handlowe organizowały jakieś koncerty w centrum handlowym, to miał jakiś straszny problem, że oni nie będą w centrum handlowym śpiewać. Ja pamiętam, że to było takie wzruszające. Nie wiem, gdzie to było. Właśnie centrum handlowe i nasza scena stała w ogóle z tyłu. Miałam stoisko z nabiałem, nie? I mówię, kurde, fajnie, bo skończę śpiewać, pójdę tam, kupię trochę kefir, nie? I w ogóle, wiesz, no tak śmieszna sytuacja, nie? Ale i to pamiętam, że to była jakaś chyba taki okres świąteczny i myśmy oprócz moich piosenek jeszcze trochę pośpiewali takich, wiesz, około świątecznych, okolicznościowych sytuacji. I jak się ten mój koncert zaczął, to na pewno były takie jakieś ławeczki i przyszła taka pani, taka strasznie, taka widać było, że ona była zmęczona i była objuczona taką ilością siatek i wiesz, i ona usiadła w tym pierwszym rzędzie i tak siedziała i tak patrzyła i ja się cieszyłam, że ja gram ten koncert dla niej. I że mam w nosie, że tam jest nabiał, bo to jest kompletnie w tym momencie nieistotne, bo nigdy nie można, wiesz, dzielić publiki na lepszą i gorszą. Mhm. Oni po prostu tam są dla ciebie, nie?
0: To akcentem nabiałowo-spożywczym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę z Kasią Klich, która była gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Kasiu, bardzo ci gorąco dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszego studia.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Pozdrawiam państwa serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja.